jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Siatkarze wygrali Ligę Narodów. Biało-czerwoni obronili złoto. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Kierowca wjechał na chodnik w Jeleniej Górze. Odwiedzimy też Nowy Sącz. Można było tam oglądać zabytkowe samochody, autobusy i motocykle. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Gbić mówił po spotkaniu.
1: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
2: No heroiczny był i heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Rozpoczną się 9 września. Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. 55-latka oraz 57-latek w ciężkim stanie trafili do szpitala. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze.
3: 70-letni mężczyzna jadący Suzuki od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry. Wjechał na pas prawoskrętu. W niego wjechała pani mieszkanka powiatu lwóweckiego, 31-letnia kobieta jadąca Volkswagenem. Uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
0: Relacjonowała Beata Sosulska-Baran z Policji w Jeleniej Górze. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Ponad 500 mln zł na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
4: I zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029. Policja apeluje do urlopowiczów, zabezpieczcie się przed włamaniem. Ze statystyk wynika, że wciąż jest to duże zagrożenie.
5: W tym roku pierwsza połowa wakacji to jest ponad 1500 zgłoszeń kradzieży z włamaniem. Natomiast ostatnie lata te kradzieże się zmniejszają. Kradzieże z włamaniem, sukcesywnie ta liczba spada. Miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie niższa.
0: Mówi Aleksandra Laskowska z Policji. W ubiegłym roku w wakacje doszło do prawie 3000 takich włamań.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kilkadziesiąt zabytkowych samochodów, dwa autobusy i motocykle zaparkowały wczoraj w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. To w trakcie zlotu zabytkowych pojazdów.
7: Podobał mi się ten model, więc go zakupiłem. Jest to model F1 z 51 roku.
8: Bardzo się podoba ludziom. Często zatrzymują się, filmują.
9: Jeden samochód wzbudził moje wspomnienie. Maluszek, jak miałam już prawo jazdy, początek lat 90. to miałam maluszka właśnie.
10: Ten samochód, jestem bardzo z niego dumny. On jest z 80 roku. Renowacja prawie 3 lata trwała. Jesteśmy pierwszy raz na zlocie.
0: Dodajmy, że była to już 18. odsłona z lotu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Zapraszamy na zlot wszystkich pracujących od rana w poniedziałek. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
11: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
12: Za chwilę kartka z kalendarza. Ale poniedziałek już mamy, to trzeci dzień sierpnia, za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, teraz Alphaville.

0: Bonnie Tyler wciąż z nami ze swoją muzyką. 12,5 minuty po godzinie 6. Jest poniedziałek, jest trzeci dzień sierpnia.
1: A to oznacza, że imieniny obchodzą Augustyn, Dalmacjusz, Lidia, Miłosław, Nikodem, Piotr, Symeon i Szczepan.
0: Wszystkiego najlepszego. Martin Sheen, amerykański aktor, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Amerykańska prezenterka telewizyjna Martha Stewart. Dobrze, żeby ona o nas też pamiętała. Kiedy? Ja w lipcu mam urodziny. No niech wspomni też o nas kiedyś.
0: Taśmina Cher, brytyjska piosenkarka.
1: A także amerykański wokalista, gitarzysta, członek zespołu Metallica, James Hetfield. Wszystkiego najlepszego.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu. Miotana falami, bo wiatr był przeciwny, lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się.
3: Ta Ewangelia bardzo konkretnie może być o nas. Tak, nasze życie może być miotane różnymi falami. Nasze życie może być oddalone od brzegu, na którym jest Bóg. Nasze życie może być naznaczone różnymi przeciwnościami losu. To ten umowny, przeciwny wiatr. Jednak w tych sytuacjach, gdy rzeczywiście tak jest, potrzeba nam usłyszeć głos Jezusa. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Odwagi mimo przeciwności, odwagi mimo gwałtowności, odwagi mimo miotania i mimo niestabilności i gwałtownej burzy. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się.
4: Radio Plus Bydgoszcz.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
9: Cherry!
8: Niemożliwe!
9: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
8: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
9: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.

0: stop, jadę na wrzosowiska.
1: Wrzosowiska
0: właśnie mówisz.
1: Mogę tylko piosenkę zapowiedzieć wstecznie? Prawy do lewego, lewy w końcu strzelił gole jakieś w tej Ameryce.
0: No tak. Normalnie aż tym strażakom czapki spadły pewnie. Czy to oni tam mają
1: którym strażakom? A, bo to
0: no fire.
1: Fire,
0: tak.
1: No. Dobra, no, dawaj ognie z tymi wrzosowiskami.
0: Słuchaj, otwarto właśnie fantastyczną ścieżkę rowerową nad wrzosowiskami. To się wszystko wznosi się taka kładka na wysokość 6,5 metra. Oferuje panoramiczne widoki 700 hektarów chronionych miejsc. Oczywiście nie tylko wrzosowiska, jest na co innego popatrzeć. No i co? I to się nazywa Fietsendor de Heide.
1: A to w jakim kraju to,
0: jeżeli
1: gdzie
0: ja
1: to
0: wiem
1: jest?
0: W ogóle, jeżeli ja to dobrze czytam, bo to po... to jest belgijska Limburgia.
1: A, widzisz.
0: Ale Limburgia to mi się dobrze kojarzy z takim trochę śmierdzącym serkiem, ale całkiem dobrym. To wszystko w sercu Parku Narodowego Hoge Kempen. No i ogólnie rzecz biorąc, piękna, rewelacyjna atrakcja dla tych wszystkich, którzy lubią poruszać się na rowerze, to po pierwsze, a po drugie być blisko, blisko z zieleniną za oknem.
1: A czy to w związku z tą informacją masz w kolorze wrzosowym dzisiaj bluzkę?
0: Jeszcze nie,
1: bluzkę?
0: Ale już zielono mi. Także uważaj. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody, czy tutaj będzie padał deszcz, bo też są takie przewidywania, czy w waszym miejscu akurat jaka temperatura. Rano było mile zaskoczone 19 stopniami, bo to już da się spać.
1: Ale będzie rosnąć. Wtorek, środa tak nawet do 30 kilku stopni.
0: Ile?
1: Na termo... do 30 kilku, ale też z burzami, więc no, nie wiadomo jak się przygotować. No, najlepiej na wszystko.
0: No, otóż to. A za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 6 osób zginęło, 27 zostało rannych. Zaczynam od wypadków środkowych w Włoszech. Zderzyły się tam autobus, kamper i 3 samochody osobowe. Według policji do wypadku doszło, gdy kamper zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym nadjeżdżał autobus. Służby ustalają dokładne przyczyny. Ciało znalezione w zaroślach w Ciechanowie. Spacerujący znaleźli tam część ludzkiej dłoni i powiadomili służby. Policjanci korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok i znaleźli szczątki kilkaset metrów od miejsca, w którym leżała dłoń. Trwa ustalanie przyczyny śmierci. Dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018, dla którego będzie to 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10:30. Pierwszy etap to trasa z Gdyni do Koszalina. Dziś przed kolarzami 234 km trasy.
1: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Dobiega końca budowa nowego miejskiego żłobka na Bartodziejach. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego programu Aktywny Maluch, finansowanego w oparciu o Krajowy Plan Odbudowy. Bydgoszcz otrzymała na ten cel aż 18 milionów złotych. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i zakończyły w lipcu. Obecnie trwa procedura odbioru robót budowlanych. Żłobek posiada już nazwę Gajowa Kraina. Placówka ma być gotowa na przyjęcie dzieci od września. Zapisy cały czas trwają, są jeszcze wolne miejsca. Nowa ścieżka pieszo-rowerowa Szelest Krajny już czynna. Ma 34 km i prowadzi przez obszar położony na wschód od Sępólna Krajeńskiego.
2: Trasa o różnym stopniu trudności, jest asfalt, są szutry, są piachy. W moim przekonaniu przepięknie położona. Można zwiedzić i urokliwe miejsca nadleśnictwa Runowo, jak i gminy Sępólno. Miejsca, które wcześniej były niedostępne, bo warto tutaj zauważyć, że nadleśnictwo Runowo na czele z nieocenionym nadleśniczym Witoldem Białkowskim otworzyli na terenie sołectwa Komierowo starą, długo nieuczęszczaną drogę, która przebiega nieopodal doliny rzeki Sępoleńki.
1: Mówi Artur Junke, współtwórca trasy i przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Ścieżka rozpoczyna się na plaży miejskiej. I jeszcze pogoda. Dziś nie powinniśmy na nią narzekać. Poniedziałek zapowiada się słonecznie i gorąco. W regionie niewielkie zachmurzenie. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 14 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 27 kresek w plusie. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1022 hektopaskale i ciśnienie będzie powoli spadać.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9:00. A za chwilę dowiemy się, o czym myśli Tomek od samego rana. Za 27 minut, 7:00.

0: 15 minut, będzie godzina 7, to poranny program Radia Plus, rano wstaje w poniedziałek 3 sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: W piątek odbył się grill Morawieckiego, teraz były premier zapowiada marsz przez Polskę. I słusznie, marszem trzeba spalić te wszystkie kalorie, które się wchłonęło. Jeżeli ktoś myśli, że lider nowego ugrupowania będzie mieć w tej trasie jakąś kiełbasę wyborczą, to się głęboko rozczaruje. Ci, którzy przyszli na piątkowy grill pod koniec, mówią, że tam już prawie nic nie było. Nie było nawet ostatniej paróweczki. Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. Dlatego warte przy nowo zakupionych parówkach ma zaciągnąć brygada młodzieżowa. O, i już jest pomysł na młodzieżówkę partii. Na pewno nie będą to parówki z Orlenu, bo pan Obajtek w ostatniej chwili uciekł do PiSu. Na koniec w październiku odbędzie się konwencja programowa. Ciekawe, co Mateusz Morawiecki przyniesie na tacce, bo może chociaż tacki zostały.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: Po reklamie.

0: Footloose na antenie Radia Plus, nawet się zrymowało, a na tych futach, czyli stopach, kroczymy w stronę historii.
1: No dobrze,
0: Artur Moczarski.
1: Posłuchajmy już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 3 sierpnia 1901 roku w Żyzeli urodził się błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Tego dnia w roku 1492 Krzysztof Kolumb z portu Palos de la Frontera w Hiszpanii wypłynął w swoją słynną podróż przez Atlantyk. A kiedy święty Paweł przybył do Filippi, miejscowa bizneswoman handlująca purpurą imieniem Lidia była jedną z pierwszych osób słuchających jego nauczania i przyjęła chrzest razem z całą rodziną. Następnie zaprosiła apostoła narodów do swojego domu na dłużej i to właśnie ten dom uznawany jest za pierwsze siedlisko chrześcijańskie w Europie. Paweł trafił tam podczas swojej drugiej wyprawy misyjnej, a potem do mieszkańców tego ważnego miasta na szlaku z Rzymu do Bizancjum zaadresował list pasterski z więzienia. Dziś znajdujemy go w kanonie Nowego Testamentu, a święty Paweł pisze w nim wprost, że żadna wspólnota nie udzieliła mu tyle pomocy, co Filipianie.

0: Chciałem, Kasi, zrobić się przyjemność z rana, bo to poniedziałek i na naszym profilu facebookowym umieszczę za chwilę...
1: Kotka!
0: Nawet dwa!
1: Przed chwilą panią z kotkiem spotkałam na smyczy.
0: A, na smyczy? No tak. To też tak czasem niektórzy wyprowadzają. Proszę, dwa zwariowane koty dzisiaj na naszym profilu facebookowym, a wy napiszcie, czy równie zwariowany był wasz weekend. No napiszcie, co tam robiliście, co się działo.
1: No właśnie, można poszaleć i się rozpisać. Czekamy. A za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Dziś ma usłyszeć zarzuty Ukrainiec, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu. Grecja walczy z potężnymi pożarami. Wczoraj zderzyły się śmigłowce gaśnicze. Obronili złoto. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku, ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali.
2: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
3: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Ewakuacja kolejnych regionów. Grecja walczy z potężnymi pożarami. W ostatnich dniach w trakcie walki z ogniem zginęło tam 3 strażaków. Wczoraj w zderzeniu śmigłowców gaśniczych zginęły 2 osoby. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
4: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki po tym, jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi.
5: Pomiar prędkości jednośladów wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał, i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi i przypomina.
5: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
1: Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał między innymi Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
6: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
1: Mówił Tomasz Fornal w rozmowie z Polsatem Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1.

0: Poniedziałek w regionie zapowiada się pogodnie. Od rana słonecznie i w ciągu dnia słońce tylko od czasu do czasu będzie chować się za chmurami. Będzie gorąco. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku 14 stopni i dziś do 27 kresek powyżej zera. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Poranek poniedziałkowy. Hurra!
3: Hurra! Dzień dobry. Kasia Kozimor.
2: Dawaj Waloszczyk. Było słychać naturalność w głosie.
3: Tak jest. Dobrze, to za chwilę happy end, jak się masz, kochanie. Witamy was, kochani. Bądźcie z nami do dziewiątej.

0: No to już 13 minut po 7 w Radiu Plus.
1: A teraz wielkie starcie, pies, jeżo, zwierz. W Teksasie doszło do takiego starcia. No prawie się źle skończyło. Okazało się, że z ciała psa wyjęto ze jego skóry 315 igieł.
0: Ojej, to aż tyle miał ten jeżozwierz?
1: No jeżozwierz, zaraz ci powiem ile ma, ale weterynarka, jedna ze specjalistek, mówi w mediach, że w tym starciu zawsze jeżozwierz jest górą, ponieważ ma 29 tysięcy igieł na sobie, więc te 315 to co tam można stracić. Podejrzewam, że ten pies też to nie był taki niewinna ofiara, pewnie się zdenerwował i poszedł w walkę i się gdzieś tam kłębiły pewnie te dwa ciała i stąd te 315 igieł.
0: Jakoś tak musiało być. Kurz tylko z tego wszystkiego i no i teraz te igły. Mam nadzieję, że pies po tej akupunkturze będzie teraz uważał na takie różne, co spotka na swojej drodze. Nie zawsze trzeba dochodzić do starcia. Tak, czasem trzeba się wycofać i to też jest objaw mądrości.
1: Odratowany pies, cała historia miała miejsce w Teksasie.
0: A za chwilę w Radiu Plus Michael Jackson, Billie Jean, a także Natalii Imbruli.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Wreszcie Nuru i Nianio zdały matematyczny sprawdzian. Zdały rewelacyjnie.
1: Nuru i Nianio?
0: Tak, że naukowcy złapali się za głowę. Okazuje się, że Nuru i Nianio to są żyrafy i fantastycznie potrafią liczyć, a zwłaszcza sumować. Okazuje się, że jeżeli chodzi o liczenie marchewek, które są ulubionym ich daniem, no to są rewelacyjne. Nie wiem, czy umią liczyć też kijki, ale ogólnie rzecz biorąc zmierzają w dobrym kierunku, radzą sobie lepiej niż konie, psy i danio pręgowane. Czy ty wiesz, co to jest danio pręgowane?
1: Ja wiem, to jest takie deserek taki. Nie, ale chciałem powiedzieć...
0: Nie, rybka słodkowodna.
1: Ale po co to liczy? Ja zawsze uważam, że zwierzęta to nie wyliczają sobie, jak my kalorie sobie liczymy, że tutaj tyle, a tyle zjemy na obiad. Nie! Zwierzę, jak ma te marchewki, to wcina.
0: Dokładnie. A poza tym, nie wiem, może naukowcom się nudziło w tym zoo w Barcelonie i postanowili liczyć marchewki razem z żyrafami. No, ważne, że żyrafy potrafią. I
1: matematyczne
0: tyle.
1: Żyrafy. No to teraz pora na kolejne etapy w nauce, może jakiś egzamin ósmoklasisty, może później matura żyrafia.
0: Tylko błagam, no? Nie test na prawo jazdy. Jednak żyrafa to się nie zmieści.
1: No, pod mostem na pewno nie.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody, to wszystko w skrócie. W Radio Plus 7:30 się zbliża.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś rozpoczną się negocjacje z Iranem, poinformował Donald Trump. Prezydent USA w sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Ma dotyczyć otwarcia cieśniny Ormus i neutralizacji zagrożenia nuklearnego ze strony Teheranu. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Buczku w powiecie łaskim w Łódzkiem. Wczoraj zderzyły się tam cztery samochody.
1: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności. Uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW. Ten z kolei w wyniku przemieszczenia się uderzył w Subaru, a ten w Renault. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zostały ranne.
0: Mówi Edyta Machnik z policji w Łodzi. Autami podróżowało w sumie 12 osób. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala na pokładzie śmigłowca. Jako pierwszy na świecie przepłynął Bałtyk w pław. Po blisko 55 godzinach nieprzerwanego wysiłku Bartłomiej Kubkowski pobił rekord Guinnessa. To była jego piąta próba i pierwsza zakończona sukcesem. Po dopłynięciu do Dziwnowa na plaży czekały na niego tłumy kibiców. Pytany o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie.
2: Na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. W sześciu miastach regionu marszałkowska spółka przewozowa Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy zainstalowała 24 stacje ładowania dla elektrycznych autobusów. Samorząd województwa kupił 25 elektrycznych i 15 hybrydowych pojazdów, uzyskując wsparcie na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy. Stacje ładowania znajdują się w Brodnicy, Rypinie, Lipnie, Mogilnie, Włocławku i Inowrocławiu. Wartość inwestycji to 15 700 000 zł. W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały w pola, a rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa. Jak mówią, plony w tym roku będą niższe niż w poprzednich latach.
3: Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy. Na piątej klasie to jest 50% wyleciało, nawet więcej. Na czwartej coś zostało. Przez upał i przez suszę.
4: Omijały nas deszcze całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu, co praktycznie niepotrzebny deszcz. Potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
3: Jeżeli bym nie miał swojego sprzętu, to się nie opłaci siać, uprawiać.
2: Wielkość plonów uzależniona jest od wielu czynników, m.in. regionu, pogody, jakości gleby i sposobu uprawy. Jak mówią rolnicy, niższe plony dotyczą zwłaszcza zbóż jarych. Chodzi tu m.in. o jęczmień, pszenicę czy owies. I jeszcze pogoda, a za oknami lato w pełni. Poniedziałek w regionie zapowiada się słonecznie i gorąco. Na termometrach w Bydgoszczy o poranku około 15 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 27 kresek powyżej zera. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A jeszcze nie powiedzieliśmy, że pytanie przed śniadaniem, a jeszcze mamy wspaniałe nagrody. Butelki na wody rozdajemy, przydadzą się w tym tygodniu.
7: Trzeba się nawadniać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: Take on me, aha, już teraz w Radiu Plus.
6: Ale gdyby komuś zostało tej trochę wody w butelce, to może nawet sobie wylać na głowę.
7: O, to jest dobry sposób na ochłodzenie.

0: Za 19 minut będzie godzina 8. Zamieszanie się zrobiło. W kalendarzu mamy 3 sierpnia.
1: Zgadza się.
0: No i w wielu już miejscach czytałem informację, że od 3 do 9 sierpnia, czyli przez cały tydzień, będą prowadzone kontrole prędkości, ale takie wzmożone, nie tak jak zwykle. Tam ktoś stanie z suszarką. Tam
1: coś. Po co się denerwować? Przecież jedziemy zgodnie z przepisami.
0: To oczywiste, ale jednak niektórzy, nie wszyscy jeżdżą i dlatego jest ogólnoeuropejska aukcja Roadpol Speed się nazywa, czyli prędkość. No i okazuje się, że ona w całej Europie jest od 3 do 9, a to nie oznacza, że wszędzie tak samo. W Polsce będzie 7 sierpnia. I to już zastanawiam się, po co to informować, że akurat, znaczy sam się teraz przyczyniam do tego, ale informować danego dnia tak, a innego nie, że co innego można szybciej jechać, a tego dnia akurat będą sprawdzać.
1: Ja to bym zrobiła tak, jak w tenisie jest, że pierwszy serwis zagrasz jako drugi, czyli znaczy, trochę lżej, a się ktoś spodziewa, że będzie mocniej. I tutaj, żebym zrobiła... Ostrzegłabym, że 7, a zrobiłabym 5.
0: Aha.
1: Tak, chodzi o zamieszanie, wprowadzenie przeciwnika w błąd, rozumiesz?
0: Rozumiem. No. Akcja prędkość to w ogóle jest też podejrzana nazwa, bo ja bym jednak przeciwność wziął, czyli wolność. A z drugiej strony...
1: Wolność.
0: Nie.
1: Kocham i rozumiem.
0: Nie, wolność za kierownicą, bo zbyt wielu kierowców sobie zbyt dosłownie bierze.
1: Poczuł wolno ten na hulajnodze, 80 km na godzinę.
0: Aha.
1: Raz mi się zdarzyło na rowerze po 40 przeskroczyć. No to się szybko opamiętałem, że to jednak za szybko jest. Nie wolno, nawet z górki.
0: To z górki jechałaś i z wiatrem.
1: Z górki, oczywiście, że z górki, ale to jednak jest chwila nieuwagi. Coś w szprychy wleci i koniec. Lecisz. Nie wiadomo gdzie.
0: Tak
1: nie wiadomo, czy wylądujesz.
0: 3, 7, czy 19, czy 35 sierpnia. Jedźmy.
1: Tak, żebyśmy
0: wolno
1: dojechali, nikomu
0: tak,
1: krzywdy nie zrobili. Dokładnie tak.
0: Żeby ta Roadpol w ogóle im się nie opłaciło wychodzić.
1: Za 17:08.
2: Radio Plus Bydgoszcz. Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Kolejna fala upałów przed nami. Fala to by się przydała w morzu, na przykład w jeziorze, to jak motorówka przepłynie. No, ale my mamy coś, co wam pomoże, czyli butelka na wodę, żeby się nawodnić.
2: Tak jest, i zapytamy was, co tam wlewacie najczęściej, ale pytamy, żeby ugasić pragnienie.
1: Ale pytamy o wodę, konkretnie. Wodę. Jaka woda jest dobra?
2: Z bąbelkiem, bez bąbelka.
1: Tak, lekko gazowana, mocno gazowana.
2: Z imbirem, albo cytryną, miętą.
1: A nawet takie. A jeszcze są takie mineralne, co
2: mają
1: różne tam cząstki w sobie i już smakują trochę inaczej. Mhm. Już nie wspomnę o wodzie Zuber czy jakiś tam inny. To dopiero smakuje. A to w ogóle dla smakoszy i
2: tak
1: dla
2: jest.
1: Pasjonatów.
2: No dobrze.
1: 691-141-141 czekamy na SMS-y. Mamy dla was butelki na
2: nie
1: wodę.
2: Nie w lecznicze, tylko w gaśnicze idziemy raczej na bliższym czasie. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia w tym temacie. A teraz kombi. Słodkiego, miłego życia. O, można toast znieść.
1: Ale te słodzone wody to nie bardzo. Chyba, że lubicie, no to napiszcie.
2: Piszcie, co chcecie. Czekamy.

0: Miło było, jak słodko było, aż nie to, żebym ja tam był, ale Iza się chwali, że upiekła 6 rodzajów ciasteczek w weekend. Bo pytamy, jak wam weekend minął, czy był szalony. 6 rodzajów ciasteczek, to znaczy, że szalony
1: szaleństwo
0: był.
1: Szaleństwo po prostu, no. Naprawdę. Rozpusta, to już nie chciałam użyć tego słowa.
0: O, Krzysztof napisał, szalony weekend u mnie jeszcze trwa. Od soboty do środy. Wtedy będę wracał z pewnego wyjazdu.
1: A.
0: Nie ma to, jak sobie przedłużyć. Dobrze, że jesteś z nami, miło weekendu, że nie postanowiłeś spać do 10.
1: I ważne, że wyjazd był pewny.
0: No, jest, jeszcze. Jak to pewny? A, że pewien wyjazd. No nie lubimy niepewności na wakacjach.
1: Absolutnie nie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. O, tu pogoda. Też nie lubimy niepewności, jeśli chodzi o pogodę, jeżeli planujemy gdzieś jakiś wyjazd. Posłuchajmy.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
7: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
12: Zwrot akcji na Bliskim Wschodzie. Dziś ruszą negocjacje USA i Irana. Wracają opały pół Polski w ostrzeżeniach IMGW. Odwiedzimy też Gdańsk, gdzie trwa jarmark Świętego Dominika. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bombardowania zawieszone, USA i Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Prezydent Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się rozpocząć jeszcze dzisiaj po południu czasu polskiego. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani potencjalnych uczestników. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w rejonie ciśniny Ormus. Uratowałby mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii. Zobaczymy. Jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli. Wielu ludzi zginęło, a tego nie chcemy. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa kraju podzielona na pół. IMGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni. Apogeum według prognoz będzie w środę. Wtedy w centrum i na południu nawet 40.
13: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni. A najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upału. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
12: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzaminy zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Spory ruch jest m.in. w Wordzie w Bydgoszczy. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Na swój egzamin czeka Michał.
14: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było, żeby mieć już prawo jazdy. Jest lekki stres. Trzeba dużo ćwiczyć.
8: Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
15: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
8: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
12: Niepełnoletni kierowcy mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: W Gdańsku trwa jarmark Świętego Dominika. Na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk. Wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale też kuchnie z różnych zakątków świata.
16: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
17: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądy. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
18: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
19: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczył. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
12: Jarmark potrwa do 16 sierpnia.

0: Pogodnie i gorąco, tak będzie dziś w regionie. Od rana słonecznie i tylko od czasu do czasu słońce będzie chować się za chmurami. Termometry w Bydgoszczy w ciągu dnia pokażą do 27 stopni, w tej chwili 17 kresek. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Proszę pani, brązy, mosiądze, czego tam nie ma.
3: Złota brakuje.
2: No, stopy różne. Kierujemy do łazienki teraz i do kuchni. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy. Kasia Kosiemow.
2: Tomek Waloszczyk.
4: A dlaczego ty pijesz, bo ja przespałem?
2: Stopę żelaza, czy tam...
4: No dobrze. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania.
2: Nie wyspałem się.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No mówimy tak o tym i mówimy, że mamy do rozdania butelki na wodę, ale Marcin nas będzie przekonywał, że sama woda nie wystarczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć,
1: pozdrawiam. No cześć, cześć i czołem. A i co z tą wodą? Co trzeba dodać?
2: Znaczy ja dodaję miód, troszeczkę miodu i trochę cytryny dla smaku. Bo sama woda nie wystarczy. Muszą być troszeczkę, woda musi być podkręcona. Muszą być tam te substancje, o których mówicie, które troszeczkę spowodują, że organizm będzie bardziej odżywiony.
3: Czyli jednak dodajemy coś, żeby ta organizm wiedział, że to nie sama woda, ale coś jeszcze do wyciągnięcia.
1: Ale tak nie, powiem, mi się
2: jak nie... najbardziej.
1: Nie zgadza.
2: Jak najbardziej. Trzeba pić dużo wody, zwłaszcza w upały.
1: Tak jest, ale mi się coś nie zgadza, bo jak do zimnej wody włożę łyżkę miodu, to on mi gdzieś opadnie.
2: Zgadza
1: na dno.
2: Się. Zgadza się. Więc najlepiej...
1: No.
2: Nie. Najlepiej zrobić to późnym wieczorem, przed tym, jak pójdziesz spać.
1: Aha.
2: Wrzuć do butelki wody łyżeczkę miodu i będziesz miał świetne energetyk.
3: Do rana się rozpuści.
2: Oczywiście, on się sam rozpuści. Poza tym miód w temperaturze powyżej 40 stopni traci swoje właściwości. Także to jest ważne, żeby pić pełnowartościowy
3: produkt.
2: Produkty, tak jest.
1: A jak zapomnę wieczorem...
2: Polski miód jest najlepszy. Polski miód jest najlepszy i polecam miody z Prawiednik, miody z Lubelszczyzny, bo stąd pochodzę.
3: No dobrze, no to dziękujemy za tip, że tak powiem, będziemy szukać.
1: A jak
2: Świetnie, pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, do usłyszenia. Jak zapomnę wieczorem sobie tej wody zrobić z miodem, to sobie rano zrobię, tylko że pojadę rowerem i po tych kocich łbach, jak będę jechał, to wiem się wszystko tam wymierzy.
3: Będziesz miał napój miodowy z pianką. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii jest kwadrans po godzinie.
0: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Dzień, gdzie ten cień?
1: Doczekamy na cień. Dzień będzie pełen słońca i kolejny, i następny przede wszystkim wysokich temperatur. A do nas Kasia napisała: pragnienie najlepiej gasi woda z gałązką kolendry.
0: O, jeszcze nie próbowałem. Kocham kolendrę ponad życie.
1: Wrzuca do butelki. A ja czytam w internecie, że jest jakiś nowy trend. Zamiast kupować te różne świeczki zapachowe albo jakieś takie chemikalie, które się otwiera i nam aromat po całym mieszkaniu roznoszą, to coraz częściej wkłada się różne rośliny. Przede wszystkim rozmaryn do słoiczka, czy tam do jakiejś buteleczki małe i się stawia na komodzie i to się roznosi pięknie. Zapach, nie trzeba żadnych sztucznych rzeczy mieć.
0: Rozmaryn też kocham. A ostatnio dostałam szałwie od Agnieszki, naszej koleżanki, która będzie po 9:00.
1: O, proszę.
0: Też fajna rzecz. Na masełku.
1: Jak na masełku? Chodzi o zapachy, żeby były.
0: No, zapachy też można sobie zaparzyć też.
1: Podobno, chociaż na masełku to się dopiero rozchodzi zapach.
0: Właśnie.
1: Kiełbaska z cebulką. Dobrze, chciałem powiedzieć, że jeszcze oprócz rozmarynu to lawenda, mięta, melisa czy bazylia cieszy się powodzeniem jako ten rozsiewacz zapachów. A niektórzy twierdzą, że jak rozmaryn się przy oknie postawi, to niektóre owady nie przylecą.
0: O, właśnie.
1: Nie wiem jakie, więc nie wiem, ale no, zamiast moskitiery...
0: No wiadomo, że te, co nam najbardziej przeszkadzają.
1: No tak, zamiast moskitiery rozmarynera będzie.
0: Brzęczą i bzykają. Rozmaryna, dobrze, za chwilę w Radiu Plus.
1: O, rozmaryna.
0: Maniak już teraz, Michael Cimbello.

0: Maniak na antenie Radia Plus, 29 minut po godzinie 8. Fajnie mieć takie jakieś hobby czy coś tam, żeby być maniakiem w jakiejś dziedzinie. To jak zawsze jakoś tak pochłonie go coś.
1: Maniak jeden z drugim to ten kot, który dzisiaj na naszym profilu facebookowym.
2: Dwa wariaty.
1: No właśnie, czy weekend też był szalony? Katarzyna napisała: wczoraj zaszalałam w restauracji. Raz, nie zawsze, ale za to kelner zaszalał z rachunkiem.
0: O!
1: Ale warto było, pisze Kasia.
0: No to właśnie pytanie, czy kelner zaszalał, czy myśmy zaszaleli, bo kelner po prostu nabił, ile trzeba było nabić, no.
1: No, chyba że nabił nas w butelkę.
0: A chyba że tak. Nie dajmy się. Za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
9: Optykokulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,99

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 32-latek podejrzewano zabójstwo na warszawskiej Ochocie, zatrzymany przez policję. Ciało 53-latki zapakowane do dużej torby zakupowej. Policjanci znaleźli w weekend w mieszkaniu kobiety. To sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli sąsiadki od kilku dni. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Włochy. Trafił do aresztu, najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany. Trwa ewakuacja mieszkańców Waszyngtonu. Amerykańska stolica walczy z pożarami. Ogień strawił już blisko 3000 hektarów. Spłonęły szkoły, przedszkola, hale magazynowe czy centra handlowe. Służby ewakuowały dziesiątki tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy mieszkańców wciąż pozostaje bez prądu. Tłumy turystów w Tatrach. Zakopiańscy hotelarze informują o niemal 100% obłożeniu w sierpniu. Ci, którzy planują wakacyjny wyjazd w góry i nie mają jeszcze rezerwacji, powinni się pospieszyć.
1: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Bydgoska masa krytyczna przetestowała nowo wybudowane drogi rowerowe w Fordonie oraz kładkę wzdłuż ulicy Fordońskiej. Obiektowi decyzją Rady Miasta patronuje ten ruch społeczny wspierający rozwój rowerowej infrastruktury. Rowerzyści testowali m.in. nowe drogi rowerowe wybudowane wzdłuż ulic Pelplińskiej, Wyzwolenia i Sudeckiej. Wkrótce w tej części Bydgoszczy powstanie kolejna rowerowa droga. Trwa wybór wykonawcy zadania polegającego na budowie infrastruktury wzdłuż ulicy Wyzwolenia od Sudeckiej do wału przeciwpowodziowego. Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około 50% wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodziny. To wyniki badania My Polacy w nieruchomościach.
2: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
1: Mówi Anna Zachara Widła, autorka badania. Badacze podkreślają, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny. Na koniec pogoda, a tu bez zmian. Poniedziałek w regionie będzie słoneczny i gorący. Pogodniej już od rana i słońce będzie tylko od czasu do czasu chować się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy 18 stopni, w ciągu dnia pokażą ich 27. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1021 hektopaskali i ciśnienie będzie powoli spadać.
3: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Jakaś zemsta chyba. Po 6:00 poszedłem po herbatę i się spóźniłem na jedno wejście. Teraz Kasia postanowiła to zrobić. Mam nadzieję, że sobie posłodzi przynajmniej. Za 26 minut będzie godzina 9:00, a to One Hands Up. Marek Grechuta za chwilę. To przeboje z nutą nostalgii. Kasia i Tomek.

0: Poranny program Radia Plus, rano na stacji za 19 minut, będzie godzina 9. Był sobie pewien nastolatek i on pomyślał, że on chce mieć taki rower, wiesz, fajny, żeby szybciej troszkę jeździł i ogólnie rzecz biorąc skonstruował sobie sam, 12 lat miał.
1: No, nieźle, ale szybciej, że... Kto?
0: Nie, i to nawet jeszcze elektryka sobie zrobił. Chociaż no tylne kółko takie małe, duże, z przodu, no, no nawet na tarczowych hamulcach.
1: No właśnie, ale coraz więcej wzbogacamy różne rzeczy elektryką i przez to szybciej jeździmy. Ten na hulajnodze co 80 gnał.
0: No właśnie, no. Tutaj też był elektryk, w związku z tym niestety złapali go policjanci, dostał 1000 złotych kary. Znaczy właściwie nie on, tylko rodzice. Że dzieciak taki sprytny. Więc się zdenerwowała.
1: Sprytny jest,
0: a to
1: ale
0: u nas
1: uważać,
0: wszystko w Słupsku było. Więc no. Się zdenerwowała pewna firma taka, która produkuje takie różne inne rzeczy i zaprosiła inwestora, znaczy jako inwestor zaprosili konstruktora do siebie, bo stwierdzili, że trzeba docenić to, że człowiek jest młody, ale kreatywny i nie wolno go mu tak skrzydeł podcinać.
1: Ale wiesz co, podobnie jak jest z hakerami różnymi. Człowiek młody siada do komputera, ma niesamowite zdolności, umiejętności,
0: tak,
1: ale pytanie, do czego je później wykorzystam.
0: No właśnie, więc trzeba go przejąć na dobrą stronę mocy. I tak tu też zadziałało i trzymamy mocno kciuki za nowego konstruktora.
1: Chciałeś powiedzieć na dobrą stronę szosy w tym przypadku.
0: Na bardzo dobrą stronę szosy. A ten akumulator to na trytytki był przyczepiony do tego roweru. No działało wszystko, no jakoś. Za chwilę w Radio Plus Stay Sus Quo, a także Gypsy Kings i Bailame.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: No to rumba czy gitara, co wybierasz?
1: Gitara może.
0: No dobrze, no to niech będzie gitara. Jak gitara, to niech gra. Po godzinie 9 Agnieszka Morawska, więc też przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Zapraszamy jutro o godzinę 6. Wtorkowo będziemy się budzić.
0: Tak, najbardziej. Zapraszamy.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
3: Cherry?
2: Niemożliwe.
3: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
3: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Zabójstwo w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Hiszpania walczy z pożarami. Na pomoc ruszyli też polscy strażacy. Ponad połowa Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Będą też wyniki najnowszego badania. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Zwłoki odkryto w weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do winy. Polscy strażacy już w Hiszpanii pomogą w walce z pożarami lasów. Pierwsza grupa pracuje w pobliżu miejscowości Avila. Strażacy usuwają ściółkę i wycinają drzewa, które mogą utrudniać akcję gaśniczą. Jak podkreśla Przemysław Rogalewicz z krakowskiej Straży Pożarnej, warunki są znacznie trudniejsze niż w Polsce. Wysuszona roślinność zapala się niemal natychmiast, a silny wiatr sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
3: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
1: Polski kontyngent będzie pełnił służbę przez cały sierpień. To początek miesięcznej misji, w której weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji wymierzonych m.in. w Polskę, ostrzega ukraiński portal wojskowy Militarnej. Dowodem na takie zamiary armii Putina mają być zdjęcia wykonane przez ukraińskie drony zwiadowcze. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Po tym jak Ukraina w odwecie za niedawne tragiczne w skutkach rosyjskiej ataki rakietowe i dronowe odpowiedziała wysłaniem na terytorium Rosji co najmniej kilkuset dronów, tamtejsze siły zdołały przejąć część z nich. Chodzi o bezzałogowce dalekiego zasięgu, wytwarzane i używane przez naszych wschodnich sąsiadów. Informacje o przejęciu maszyn opublikował w sieci także doradca prezydenta Ukrainy. Teraz, jak ostrzegają eksperci, drony mogą zostać użyte do ataków na kraje NATO, by winę za ich użycie zrzucić na Kijów. Wcześniej, bo już pod koniec lipca o tym, że Rosja przejęła część ukraińskich dronów i może ich użyć w takim właśnie celu, informował też szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To był Mateusz Chłystuna.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niemal 60% Polaków wykorzysta urlop do przeprowadzenia remontu. Około połowa wykona pracę samodzielnie lub z pomocą rodziny. To wyniki badania To my, Polacy w nieruchomościach.
5: Proszę sobie wyobrazić, że 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie. To jest taka bardzo aktywna grupa, taka grupa, która oczywiście bierze sprawę w swoje ręce i robi samodzielnie.
1: Mówi Anna Zachara-Widła, autorka badania, i podkreśla, że jedną z głównych przyczyn tej remontowej samodzielności jest wzrost cen zarówno materiałów, jak i robocizny.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Naiwne pytania i dżem na początek.

0: Summertime Love, Sabrina Boyce w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a ten utwór bardzo wakacyjny. Od razu przed oczami ukazał mi się klip do tego utworu, czyli basen, lato i dobra zabawa. A jeśli chodzi o wodę, to doskonałe wiadomości także płyną z Bałtyku, ponieważ Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk w pław w 56 godzin. Zrobił to bardzo w szczytnym celu, przede wszystkim dlatego, że wspiera Fundację Cancer Fighters i już na koncie jego jest 771 tysięcy i rośnie cały czas ta kwota, a tutaj chodzi o wsparcie tych, którzy walczą z rakiem i to chodzi o osoby dorosłe. I takich wiadomości jak ta, że udało się przepłynąć Bałtyk w pław, to była już piąta próba Bartłomieja, to chcemy dzisiaj więcej, tylko takich dobrych wiadomości. Niech ten tydzień dobrze się zacznie. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu, na zegarze 18 minut po 9.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

0: Somebody to Love i Queen w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Jeśli o Queen chodzi, to gratka dla fanów brytyjskiego zespołu. Trzeba się cofnąć do roku 1986 i do lipca 27, kiedy to Queen zagrał koncert na Nip Stadion w Budapeszcie. I to było wydarzenie bez precedensu, bo zachodni zespół występuje w kraju za żelazną kurtyną w trakcie zimnej wojny, ale udało się. Trochę podobna była sytuacja, jeśli chodzi o to, dlaczego taki zespół wystąpił w kraju za żelazną kurtyną, zachodni zespół. Podobnie trochę jak ze Stonesami w 67 w Warszawie. Udało się przekonać komunistyczne władze do tego, żeby ten zespół zagrał, i to było wydarzenie niesamowite, przede wszystkim dla samych mieszkańców Budapesztu, dla Węgrów, ale też i tych, którzy w okolicach mieszkali, bo i mnóstwo Polaków także koncertów słuchało, nawet jeśli nie na stadionie, to poza stadionem. I Queen zdecydował się zagrać ten koncert, mimo że nie było nikogo stać na to, żeby zapłacić im tyle, ile chcieli, więc dogadali się w taki sposób, że Węgry zorganizowały realizację wideo tego koncertu i tak powstał niesamowity film. Wszystkich operatorów z kraju z nowocześniejszymi kamerami zaangażowano w realizację tego koncertu i teraz, po 40 latach właśnie, z okazji 40-letniej rocznicy pierwszego zachodniego stadionowego koncertu rockowego za żelazną kurtyną oraz finałowego występu Queen zarejestrowanego na żywo, będzie można ten film odrestaurowany w jakości 4K zobaczyć w kinach we wrześniu, a później trafi to też na nośnik DVD.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Jest Rajken Bogi i Bakara na koniec 9 do 10. 3 minuty za chwilę wiadomości. W studiu pojawi się Michał Konopiński.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Zaatakował policjantów maczetą. Przed blokiem leżało ciało jego ojca. Nowe informacje po tragedii w Trzciance. Płoną hale magazynowe. Ukraina ponownie zaatakowała cele w Rosji. Jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Bałtyk w pław. Niezwykły wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Trzciance w Wielkopolsce. 20-latek zaatakował ojca i policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować 55-latka w mieszkaniu, a później ranić interweniującego policjanta. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary.
2: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Trzciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
3: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
2: Mówi Maciej Świecichowski z Wielkopolskiej Policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie włodzimierskim, który graniczy z obwodem moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o dwóch osobach rannych. Rosjanie są zszokowani. Czy to się kiedyś skończy? Cały ranek trzęsłam się od tych dźwięków. Mam nadzieję, że wszyscy zostali wcześniej ewakuowani. Nie zamawiajcie niczego z Wildberries. Proszę, błagam, nie zamawiajcie. Nie było żadnych syren. Zupełnie nic. Nic. Po prostu wysłali SMS-a. Mówi jedna z mieszkanek miasta, w którym doszło do ataku. Ukraińskie wojsko atakuje magazyny Wildberries trzeci tydzień z kolei. Zniszczonych zostało już ponad 15 obiektów tej sieci. Firma nie ujawnia informacji o stratach. Naprawa zamiast nowego sprzętu. W życie weszła unijna dyrektywa Right to Repair. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie rosnącej liczby elektroodpadów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Zero Waste Magdalena Zając.
4: Co roku w Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
1: Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nałożyło one nowe obowiązki na producentów, sprzedawców i serwisy, a także mają zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany sprzętu. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przepłynął Bałtyk w pław jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
5: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
6: Dawaj, Bartek! Dawaj tu!
5: To była jego piąta próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
1: A cały dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na fundację Cancer Fighters.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Perfekt i autobiografia na początek w kolejce Scott McKenzie, a także Milan Farmer.

0: Boys Blue w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu to między innymi, jeśli chodzi o święta kulinarne, dzień arbuza. I jest coś w tym takiego, że lato z arbuzem także się kojarzy, a sierpień upalny także zapowiadający się, to chyba tutaj arbuz jednym z głównych składników pożywienia będzie, ponieważ idealnie gasi pragnienie. I też, co ciekawe, arbuzy coraz częściej udają się także i na naszych działkach, na naszych polach, bo klimat się zmienia i jest coraz cieplej, więc arbuzy też dojrzewają. Kilka lat temu mojej mamie się udało wyhodować arbuza na działce i był naprawdę smaczny. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, a ja dzisiaj przypominam, pytam o to, z czym kojarzy Wam się sierpień.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie w celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedrożność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie

Trans, Mike Oldfield, Maggie Rainey w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11 sierpień w kalendarzu. A jeśli o sierpień chodzi, to miał u nas różne nazwy. Sierpień był bardzo często, bo od sierpa. Czasami był także August, bo wiadomo, z rzymskiego Augustus, tak Rzymianie nazywali miesiąc na cześć cesarza Oktawiana Augusta. Ale bywało też, że sierpień nazywany był stojęczeń, dlatego też, że praca wykonywana na stojąco przy żniwach właśnie z sierpniem się kojarzyła. A ja pytam dziś, z czym sierpień wam się kojarzy? 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Go West i Pet Shop Boys teraz w Radiu Plus.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii w wiadomościach od Was. Z czym kojarzy się sierpień? Z najpiękniejszym czasem u babci. Jako dziecko wtedy były żniwa i mogłam pomagać. Teraz już mi się nie do końca chce przy żniwach pracować, napisała Iza. A ja pytam, z czym kojarzy Wam się sierpień? 691-141-141. SMS-owy numer dla Was. 15 minut do 11 na zegarze.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak.
8: Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Łana Nuani, Edyta Górniak w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę w studiu pojawi się Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Zderzenie śmigłowców gaśniczych w Grecji. Trwa walka z potężnymi pożarami. Wystartował 83. Tour de Pologne. Kolarze jadą do Koszalina. Jest 11:00, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie.
1: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
1: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo gaśnicze. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczynę katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, a w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiego helikoptera odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej Vasilios Vatra. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki. Wystartował 83. Tour de Pologne. Pierwszego dnia kolarze jadą z Gdyni do Koszalina. Przed nimi 234 km. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Będzie wstrzymywany na pół godziny przed planowanym przejazdem peletonu. Przypomnijmy, w tym roku na starcie stanęło 147 kolarzy, wśród nich 10 Polaków. Kolejne etapy zakończą się w Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu, Bukowinie Tatrzańskiej i w Wieliczce, gdzie wyścig zakończy się 9 sierpnia jazdą indywidualną na czas.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wakacje na półmetku. Wiemy, gdzie Polacy szukali dotąd wytchnienia. Nie tylko morze, góry i jeziora. Coraz częściej odwiedzamy także mniej zatłoczone miejsca.
4: Cała Polska Wschodnia, czyli troszkę mniej oczywisty kierunek, bo widać, że Polacy szukają wytchnienia, przestrzeni i jakiejś autentyczności, ale lubimy też jeździć do dużych miast na tak zwane city breaki.
0: Mówi Katarzyna Turosieńska, rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki. Polska staje się też coraz atrakcyjniejszym kierunkiem dla zagranicznych turystów. W lipcu w naszych kurortach najczęściej można było spotkać Niemców, Czechów i Arabów. Z kolei na krótkie city breaki do Polski chętnie przyjeżdżali także Brytyjczycy, Włosi i Hiszpanie.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 11:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Europe i The Final Countdown na początek tej godziny.

0: w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 teraz na zegarze. Sierpień w kalendarzu i ja o sierpień dzisiaj pytam o to, z czym ten miesiąc wam się kojarzy. Połowa wakacji, to w wielu wiadomościach się pojawia, ale także i żniwa i wakacje u babci. 6, 9, 1, 141, 141. Jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości, a później dzwonię do kogoś, kto napisał. A do oddania mam butelkę na wodę od Radia Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest!
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Po reklamie.
7: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

0: Enola Gay i OMD w Radiu Plus na zegarze teraz 27 minut do 12. Z czym kojarzy nam się sierpień? O to dzisiaj pytam. Małgorzata napisała między innymi: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Małgorzata, tobie tak trochę smutno się ten sierpień kojarzy. Napisałaś o tym, że wyczekiwałaś pielgrzymki, gdy byłaś dzieckiem, a potem już wiedziałaś, że coraz bliżej do końca wakacji.
1: Tak, zgadza się. Pielgrzymka to było takie jeszcze, że możemy mieć wakacje. Mm-hmm. A pielgrzymka idzie u nas zawsze 10 sierpnia i potem były żniwa i typowo już szykowanie się do szkoły.
0: Ale teraz jesteś w lepszym o wiele momencie, ponieważ już nie musisz obawiać się tego, że wakacje się kończą, że trzeba iść do szkoły, więc jeden problem mniej, prawda?
1: Oczywiście, że tak, ale na to dziecko jeszcze musi.
0: Czyli jednak jest jeszcze ta sytuacja, że jednak jest ktoś, kto w szkole jest w domu. No dobrze, to ja mam butelkę na wodę od Radia Plus Przecudnej Urody, taka, która i utrzyma zimno i ciepło w zależności od tego, co do tej butelki wlejemy. No i mam nadzieję, że na te łzy, otarcie łez i u dziecka, i u ciebie, że wakacje się kończą, się przyda.
1: Oczywiście, że tak.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: Pozdrawiam słuchaczy Radia Plus, najbliższych i dziecko, któremu chcę życzyć szczęścia i powodzenia, bo ma egzamin już niedługo na prawo jazdy.
0: Ach!
1: Więc może w ten sposób.
0: To trzymamy też kciuki. No i nie myślmy o tym, że wakacje się kończą, bo jeszcze cały miesiąc przed nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Flames of Love i Fancy teraz w Radiu Plus.

0: Żanet w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, hiszpańska piosenka zawsze kojarzy się tak wakacyjnie. 16 minut do 12 za chwilę, między innymi Glen Medeiros.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Girls Just Wanna Have Fun i Cyndi Lauper na koniec 11. 12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Do usłyszenia za chwilę.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Członek rządu padł ofiarą hakerów. Jest apel o ostrożność w sieci. Kilkadziesiąt uszkodzonych budynków w południe Ukrainy pod zmasowanym atakiem. Odwiedzimy też Lubuskie. W weekend szkolili się tam strażacy z całego kraju. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od zderzenia trzech osobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na Krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka godzin będzie zablokowana, policjanci kierują ruch na objazdę. Członek rządu ofiarą ataku hakerów, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Ekspert z CERT Polska ostrzega przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców wypadł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba szczególnie uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
2: Ostatnie dwa tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
1: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza lub w aplikacji M-Obywatel. Południe Ukrainy ponownie pod rosyjskim ostrzałem. Jedna osoba zginęła, druga została ranna po zrzuceniu bomby lotniczej w obwodzie zaporowskim. Wcześniej pociski spadły na samo Zaporoże. Uszkodzonych jest około 85 budynków mieszkalnych. Mieszkańcy miasta w rozmowie z ukraińskimi mediami mówią, że cudem udało im się uratować. Usłyszałam świst bomby lotniczej. Potem było 3 lub 4 eksplozje. Okna zostały wybite. Odpadł tynk. Nie ma prądu, nie ma zasięgu. Właśnie zabierałam kota z balkonu tuż przed wybuchem. Wiedziałam, że muszę go zabrać, bo widziałam, że pocisk leci w naszym kierunku. Ostatnio było podobnie. W tej nocy wojsko rosyjskie wystrzeliło w stronę Ukrainy ponad 180 dronów. Prokuratura łączy śledztwa dotyczące zonda krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak tłumaczą śledczy, w sprawach zachodzi łączność. Sylwester Suszek to założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Suszek, określany mianem króla kryptowalut, zaginął w marcu 2022.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Drżonków w Lubuskiem na 2 dni stał się centrum ratownictwa. Podczas Rescue Days strażacy z całego kraju szkolili się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
3: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
4: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy. To jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. I przede wszystkim dodaje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkach.
5: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami i jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
6: Jako obserwator mogę powiedzieć tyle, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące.
1: Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Mazurek.
7: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoszcz przygotowuje się do kolejnej inwestycji w zieloną energię. Panele słoneczne mają pojawić się na dachu lodowiska Torbyt. Jeszcze w tym roku ma być gotowa dokumentacja, która pozwoli na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową oraz magazynem energii. Na realizację miasto zamierza pozyskać pieniądze pochodzące z pożyczki na preferencyjnych warunkach. Liczba instalacji na dachach miejskich budynków zbliża się już do setki. Przynosi to oszczędności rzędu 1 200 000 zł rocznie. Co roku w całym kraju dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Najczęściej jest to wina kierowców aut.
8: To, co obserwujemy najczęściej na styku torów z drogami, to jest ignorowanie czerwonego światła, to jest ignorowanie znaku stop, próba wjeżdżania pod opadające rogatki, czy nawet ominięcia slalomem zamkniętych już pół rogatek. To są takie błędy, które polegają na tym, że wjeżdżamy na przejazd kolejowo-drogowy, mimo że widzimy, że nie mamy możliwości zjazdu z tego przejazdu.
7: Mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Aby zwiększyć świadomość kierowców w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, od ponad 20 lat prowadzona jest kampania Bezpieczny Przejazd. W jej ramach organizowane są m.in. zajęcia w szkołach i przedszkolach. I jeszcze pogoda. Na niebie w regionie sporo chmur, ale wygląda zza nich słońce. Na termometrach w Bydgoszczy 24 stopnie, w ciągu dnia pokażą ich maksymalnie 27. W nocy temperatura spadnie do 16 kresek powyżej zera. Wiatr słaby ze wschodu, powoli spada też ciśnienie. Na barometrach w tej chwili 1019 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Dzień dobry, Agnieszka Murawska
10: i Marek Sierocki.
9: Witamy w poniedziałek, zapraszamy na przebojową pocztę, a zaczynamy utworem, który kojarzy się z takim okresem wakacyjnym. To były wakacje roku 1983. Romuald Lipko skomponował muzykę, słowa napisał Marek Dudkiewicz, a ten utwór przepięknie zaśpiewała Urszula. Dmuchawce, latawce, wiatr.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Roxette przed nami za chwileczkę i Dangerous. Taki trochę utwór, który powstał jeszcze zanim pojawiła się płyta Look Sharp. On przed pierwszą płytą powstał właściwie, jeśli chodzi o to, co planowało Roxette.
2: W ogóle kariera zespołu Roxette zaczęła się bardzo przypadkowo. Per Gessle i Mari Fredriksson mieli już za sobą wydanie kilku płyt i stwierdzili, że jeżeli album Look Sharp nie odniesie sukcesu, to kończą działalność swoją. Na szczęście pewien anonimowy student amerykański, który przyjechał na wakacje do Szwecji, kupił singiel z piosenką The Look. Bardzo mu się ta piosenka spodobała. Zaczął ją grać po powrocie do Stanów Zjednoczonych w swojej radiostacji studenckiej, a w latach 80. stacje studenckie w Stanach Zjednoczonych miały poważną siłę rażenia, jeżeli chodzi o muzykę, o lansowanie. No i tak kolejne stacje zaczęły grać The Look, kolejne. W końcu singiel ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no i stał się numerem jeden. Tak zaczęła się ta światowa kariera Roxette. Myślę, że w pewien sposób to jest konsekwencja sukcesów ABBY, bo melodyka szwedzkich wykonawców jest bardzo, bardzo charakterystyczna. Też zespół Secret Service w latach 80. na początku, pod koniec lat 70. odnosił spore sukcesy nie tylko w Szwecji, no a potem Ace of Base i kolejne. Cała plejada producentów, którzy wychowali się w studiach w Sztokholmie, dziś są światowymi gwiazdami, chociażby Red One czy Max Martin. Dangerous, Roxette już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
0: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry.
3: Niemożliwe.
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: To czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy. Ten instrument orientalny, tak, który zabrzmiał, to Seweryn Krajewski kupił podczas jednego z turne po Związku Radzieckim w jednej z republik kaukaskich.
1: I to było, raczej charakterystyczne brzmienie też tego utworu. I jeśli chodzi o płoną góry, płoną lasy, to jeden z takich, chyba jeden z najczęściej coverowanych też utworów czerwonych gitar, bo i Maleo Reggae Rockers, regowa wersja była. Chociaż ja chyba jestem największą fanką z męskiego grania. Tutaj Daria Zawiało w Król i Igo. To jest tak dla mnie alternatywa dla czerwonych gitar, kiedy mam ochotę na ten utwór.
0: Mm-hmm. Wiadomo, że to utwór ponadczasowy, podobnie jak piosenka If You Leave, którą za chwilę zagramy. To był rok 1986. Wtedy reżyser filmu Pretty in Pink, John Hughes, zaprosił grupę OMD do współpracy. Panowie skomponowali utwór Goddess of Love, ale w trakcie końcowych prac nad filmem reżyser tak przemontował film, że piosenka nie pasowała do sceny końcowej i chłopaki z OMD mieli 24 godziny na napisanie i nagranie piosenki. I tak powstał utwór If You Leave. I bardzo często tak jest, że utwory pisane bardzo szybko w studiu, tworzone w potrzebie chwili, stają się wielkimi hitami. Piosenka dotarła do 4. miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard, co było naprawdę świetnym osiągnięciem dla brytyjskiej formacji. If You Leave, czyli OMD, czyli Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: Patti Smith i Because the Night w Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii, przebojowa poczta i jeden z najpopularniejszych utworów Patti Smith, napisany przez Bruce'a Springsteena.
1: No a teraz jeden z najpopularniejszych utworów. Znamy trzy wersje tej piosenki. When I Need You to utwór, który w roku 1976 skomponował Albert Hammond wspólnie z Carol Baeyer-Zager. Ta wersja pierwsza odniosła sukces, ale rok później, kiedy Leo Sayer nagrał piosenkę When I Need You, no to piosenka stała się absolutnie światowym hitem. No i mamy też jeszcze wersję Roda Stewarta. Czasami też gramy When I Need You w wykonaniu Roda Stewarta. Każda z tych trzech wersji mi się podoba. Każda jest inna, ale piosenka jest tak wyjątkowa, to jest tak piękna kompozycja, że można jej słuchać właśnie w tych trzech różnych wersjach. Dziś na antenie Radia Plus Leo Sayer, When I Need You.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc. Dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty powoli dobiega końca. Zaproszenie na godzinę 12. 20. Przepraszam, 12 to była godzina temu. Tak, ale jutro też na 12 zapraszamy na Przebojową Pocztę. Dziś o 20. Lato z nutą nostalgii, czyli przeboje wakacyjne zmiksowane non-stop. Od 20 do 22. Zapraszam serdecznie.
1: A kończymy piosenką Roya Orbisona. Only the Lonely.
0: My razem z Agnieszką zapraszamy Państwa na jutro na godzinę 12, a w dalszym ciągu Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
1: Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Osiemnastolatek ugodził nożem 30-letnią kobietę we Wrocławiu. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Dania wydłuża obowiązkową służbę wojskową do 11 miesięcy. Jest 13. Marcin Bartnik. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Został właśnie doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu. 18-letni nożownik jest podejrzewany o próbę zabójstwa kobiety na osiedlu Muchobór w sobotę. Ukrainiec ugodził nożem 30-letnią Polkę. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Policja ujęła napastnika tuż po ataku. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Czytamy w oświadczeniu. Czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia. O szczegółach Łukasz Bobek.
2: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
1: W sobotę 1 sierpnia w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Elitarna polska jednostka strażaków walczy już z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
3: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
1: Wyjaśnił Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
3: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
1: W operacji w Hiszpanii weźmie udział łącznie 105 polskich strażaków. Przez cały sierpień pełnić będą służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Castilla-La Mancha. Dania po wprowadzeniu w zeszłym roku obowiązkowej służby wojskowej teraz wydłuża ją z 4 do 11 miesięcy. W niektórych elitarnych jednostkach zajmujących się cyberbezpieczeństwem lub Gwardii Królewskiej służba będzie trwać rok. Co ciekawe, około 20% tegorocznych rekrutów stanowią kobiety, które po raz pierwszy zostały powołane do wojska. Wcześniej mogły zgłaszać się jako ochotniczki. Do armii powołania dostają już 18-latkowie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska zmaga się z falą gorąca. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni. Już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonego progu temperatury, przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
1: Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
5: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. 6 wieczorów z kinem, letnią atmosferą i bezpłatnymi pokazami na świeżym powietrzu. Tak zapowiada się tegoroczna edycja kina plenerowego nad Balatonem. Seanse będą odbywać się w środy i piątki. Pierwszy już 5 sierpnia o 21:00. W repertuarze znalazły się lekkie komedie oraz film familijny, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie jedna ważna zmiana. Ze względu na trwający remont plaży nad Balatonem, pokazy nie odbędą się w dotychczasowej lokalizacji. Zostaną przeniesione na polanę przy wybiegu dla psów. Wydarzenie jest finansowane ze środków bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje do Częstochowy na dwóch kółkach.
6: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
7: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
8: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
6: A dlaczego na dwóch kółkach?
7: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
6: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę.
9: Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
5: I jeszcze pogoda. Za oknami lato w pełni. Poniedziałek w regionie z rozpogodzeniami i słońcem, choć na niebie sporo chmur. Będzie gorąco. Na termometrach w Bydgoszczy do 27 stopni, a w kolejnych dniach pokażą ich 30 i więcej. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1018 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Tiny Turner. Później zaśpiewa Donna Summer, wakacyjny przebój Hot Stuff. Będą chłopcy z placu broni. Piękna piosenka o miłości. Kocham cię. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniówki Radia Plus.

0: razu, każdy 20 minut po godzinie pierwszej to Sherry, przebój If I Could Turn Back Time. To piosenka, która jest jednym z największych przebojów Sherry. Mało co, aby w ogóle jej nie nagrała. Nie chciała jej nagrywać. Diana Warren, która jest autorką większości przebojów Sherry, długo ją namawiała, żeby tę piosenkę nagrała. Sherry w końcu się zgodziła, ale powiedziała, że i tak nic z tego nie będzie. Weszła do studia, zaśpiewała, no a później się okazało, że to jeden z wielkich przebojów i jedna z jej ulubionych piosenek. No to bardzo się cieszę, bo ja też lubię ten utwór. Na antenie Radia Plus gram wam już za chwilę Shaki Stevensa, później będzie Madonna. Usłyszycie także w tej godzinie m.in. duet Simon & Garfunkel. Mnóstwo świetnych przebojów na lato już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
6: Letni update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

Dwie minuty po wpół do drugiej to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. 3 sierpnia, a dzisiaj poniedziałek, dzień arbuza z nietypowych świąt. Postanowiłem poszukać kilku ciekawostek o arbuzach. No jestem zaskoczony tym, że arbuz jest jagodą. Z botanicznego punktu widzenia należy do szczególnego typu jagód. Jeżeli chodzi o kolor arbuza, pochodzi od likopenu. To ten sam barwnik, który występuje na przykład w pomidorach. W 92% arbuz składa się z wody. Najcięższy arbuz wyhodowany ważył prawie 160 kg, a w Japonii hoduje się arbuzy w kształcie sześcianu po to, żeby łatwiej można było je schować w lodówce. Ja lubię arbuzy. Może dzisiaj poświętuję, zjem kawałek, do czego was też zachęcam, bo to jest zdrowy owoc. Słodki, a mało kaloryczny.

0: Można było się pobujać spokojnie, tak południowo, trochę klimaty latino, Robert Palmer i UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Za kwadrans 14 o 2 powiemy wam, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, żebyście byli dobrze poinformowani, a do drugiej jeszcze Eleny Richie, a to już za parę minut.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofreli, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
2: Po reklamie.

0: finał tej godziny na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do 14. O drugiej najważniejsze informacje. Zebraliśmy dla was wiadomości o tym wszystkim, co ważnego się dzieje w Polsce, na świecie. A po wiadomościach wrócimy do przebojów. Beloved Sweet Harmony. Ten utwór przygotowałem na początku. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera. Spadek PiS-u w najnowszym sondażu i wzrost poparcia dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Dlaczego nie wszędzie zawyły syreny? Wojewoda lubelski zabrał głos po eksplozji rosyjskiej rakiety. Jest 14. Marcin Bartnik. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Po tym jak w czwartek rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach, w kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorański, a to tam w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł pocisk. Wojewoda Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
2: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
1: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina, dodaje Komorski. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
2: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. Również dla wybranych tylko, bo ma nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. I żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny.
1: Wojewoda Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska odwołuje się od wyroku sądu w Brukseli. Chodzi o szczepionki przeciwko COVID-19, których nasz kraj nie odebrał od koncernu Pfizer. Zgodnie z wyrokiem, który zapadł w pierwszej instancji, Polska ma odebrać 64 miliony dawek oraz zapłacić ponad 5,5 miliarda złotych. Sprawa dotyczy 2022 roku i decyzji rządu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem nowe ugrupowanie byłego premiera Rozwój Plus może liczyć na 7,8% głosów. Za to PiS z dużym spadkiem na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby teraz niespełna 17% respondentów. Tak wynika z sondażu Ibris dla Polsat News. Na pierwszym miejscu Koalicja Obywatelska z poparciem 27,5%. Podium zamyka Konfederacja 14,4%. Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,4%. Ostatnie miejsce nad progiem wyborczym zajęła Lewica, 7,6% poparcia. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego mężczyznę szukała rodzina w Niemczech. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policjanci nie potrafili jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
3: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
1: Wyjaśniała Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób próbuje pielgrzymować na dwóch kółkach. Z Gniezna wyruszyła dziś rowerowa grupa na Jasną Górę.
4: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
5: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
6: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
4: A dlaczego na dwóch kółkach?
5: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
4: Da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek.
1: Z pielgrzymami w Gnieźnie rozmawiała Justyna Malińska. Dodajmy, że dziś także rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z Białegostoku.
7: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Trzeźwe popołudnie na drogach Kujaw i Pomorza policjanci prowadzili wzmożone kontrole kierowców. W ciągu kilku godzin skontrolowali ponad 23,5 tysiąca osób. 20 z nich nie powinno wsiąść za kółko. 8 było w stanie nietrzeźwości, a 12 po użyciu alkoholu. Mundurowi wyeliminowali z dróg również 23 rowerzystów, którzy pomimo promili wyruszyli w trasę jednośladami. Funkcjonariusze zatrzymali 18 praw jazdy i 21 dowodów rejestracyjnych. Ostrzegają, że takie akcje będą organizowane cyklicznie. W wielu miejscach kraju kombajny wyjechały w pola. Rolnicy rozpoczęli długo oczekiwane żniwa. Jak mówią, plony w tym roku będą niższe niż w poprzednich latach.
8: Słońce załatwiło, no ziemia jest czwartej, piątej klasy. Na piątej klasie to jest 50% wyleciało, nawet więcej. Na czwartej coś zostało. Przez upały, przez suszę.
9: Omijały nas deszcze całą wiosnę. Maj, czerwiec, dopiero teraz w lipcu, co praktycznie niepotrzebny deszcz. Potrzebna była pogoda, to zaczęło padać.
8: Jeżeli bym nie miał swojego sprzętu, to się nie opłaci siać, uprawiać.
7: Wielkość plonów uzależniona jest od wielu czynników, m.in. regionu, pogody, jakości gleby i sposobu uprawy. Jak mówią rolnicy, niższe plony dotyczą zwłaszcza zbóż jarych. Chodzi tu m.in. o jęczmień, pszenicę czy owies. Na koniec pogoda, a dziś nie mamy powodów do narzekań. Poniedziałek w regionie słoneczny, słońce tylko od czasu do czasu chowa się za chmurami. Na termometrach w Bydgoszczy do 27 stopni. W nocy temperatura spadnie do 16 kresek. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 6,5 minuty po godzinie 14. Rewelacyjny zestaw na początek. Beloved Sweet Harmony teraz, później John Travolta i Olivia Newton-John, Butka Suflera i Annie Lennox. Zapraszam.

0: przepiękna piosenka Annie Lennox, No More I Love You. Znaczy, wykonywana przez nią, bo to nie jest jej utwór. Ono w oryginale był wykonywane przez formację The Lover Speaks. Natomiast ten zespół kiedyś występował przed zespołem Eurythmics i Annie Lennox doszła do wniosku, że ich piosenka nie zyskała popularności, na którą zasługuje. Nagrała swoją wersję. No i to był wielki przebój. Nawet Annie zdobyła w 1996 roku za tę piosenkę nagrodę Grammy. Słuchajcie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Już za chwilę Toto Cotugno.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

Za 25 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii, Texas i Summer Sun, a za chwilę piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego. To jest jedna z moich ulubionych piosenek, ale jak to w ogóle jest, że lubimy te piosenki, które znamy? To nie jest przypadek. Naukowcy nazywają to efektem czystej ekspozycji. Im częściej czegoś słuchamy, tym bardziej jest to znajome i sympatyczne nam się wydaje. No i po prostu nasz mózg działa też w ten sposób, że lubi przewidywać, co wydarzy się za chwilę. Kiedy wiemy, że zaraz na przykład pojawi się refren albo ulubiony fragment, odczuwamy przyjemność i satysfakcję. A że w Radio Plus gramy piosenki, które wszyscy doskonale znamy, no to wcale się nie dziwię, że aż tylu słuchaczy i tyle słuchaczek przy radiu. Zapraszam was teraz na tę przepiękną piosenkę Zbigniewa Wodeckiego.

0: Za kwadrans godzina 15 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Laura Blengen, piosenka Self Control. To był bardzo ciekawy rok 1984, bo właśnie wtedy pojawiły się dwie wersje tej piosenki. Jedną śpiewała Laura Blengen, mogliście ją usłyszeć przed momentem, ale druga wersja była wykonywana przez włoski zespół Rafa. I zdarzyło się nawet tak, że w Niemczech te dwie piosenki były na czołówce list przebojów. Laura była pierwsza, a Rafa druga. Absolutnie ta sama piosenka, choć oczywiście różniły się wykonaniem. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie I Want to Break Free zespołu Queen, a później wielki finał tej godziny. No z prawdziwym przytupem będziemy kończyć Living La Vida Loca i Ricky Martin. No i tak dotrzemy do 15, kiedy serwis informacyjny.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry?
3: Niemożliwe.
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: duża dawka pozdrowienia energii, to Olivine, Lavina Loca i Ricky Martin na antenie Radia Plus. 3 minuty zostały do godziny 15:00, to już prawie finał dnia pracy, prawda? Co jeszcze z godzina, dwie i po poniedziałku. Przynajmniej po poniedziałku tym pracującym. Za chwilę serwis informacyjny, a później Axel F. na rozpoczęcie kolejnej godziny.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
12: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: W Polsce nie grozi scenariusz węgierski, uspokaja minister energii. Prezydent Warszawy zapowiada zmiany po audycie w Szpitalu Południowym. Za chwilę też rady TOPR dotyczące upałów w górach. Jest 15. Marcin Bartnik. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na Starym Kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech, gdzie ograniczono moc elektrowni jądrowej z powodu niskiego poziomu Dunaju. Michał Rawa.
2: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
3: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
2: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
1: Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów również w innych miejskich szpitalach. W związku z aferą prezydent Rafał Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
4: To nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie Państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
1: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei z 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska. W trybie przyspieszonym stanął przed sądem. Jest wyrok dla Białorusina, który miał ponad 4 promile i przyjechał rozładować ciężarówkę do jednej z firm na terenie Siemianowic Śląskich.
5: Sąd wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Orzeczono wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywnę w wysokości 7 tysięcy złotych oraz nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w tej samej wysokości.
1: Informuje Dorian Mitas z policji w Siemianowicach. Dodatkowo wystąpiono do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej 44-letniego obywatela Białorusi do opuszczenia kraju.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie odpuszczą. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co w górach może stanowić poważne zagrożenie dla turystów. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi, a wszyscy powinni się odpowiednio przygotować do wędrówek, radzi Rafał Michler, ratownik TOPR.
6: Zalecamy, żeby wychodzić wcześniej rano, kiedy ta temperatura jeszcze nie jest tak wysoka. Trzeba mieć odpowiednie picie, najlepiej jak to są napoje izotoniczne i nawadniać się, cały czas się nawadniać, robić przerwy, unikać takiej ekspozycji na słońce.
1: Jak dodaje, turyści planujący wyprawy w góry powinni mierzyć siły na zamiary.
6: Żeby jednak tutaj zawsze te cele wybierać i dobierać do swoich umiejętności, nie od razu startować na rysy po wyjściu z pociągu, autobusu, tylko żeby się aklimatyzować. Tutaj Tatry może nie są górami wysokimi, ale też wymagają aklimatyzacji, zarówno takiej wysokościowej, jak i wysiłkowej.
1: Ratownicy TOPR przypominają, że w górach w pogodne dni panuje bardzo duży ruch turystyczny. To również trzeba wziąć pod uwagę, planując wyprawę.
7: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk to rezultaty spotkania miejskiego roweru z wandalem. Przy próbie kradzieży zniszczono też 2 rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie działa od 2 tygodni, a już dochodzi do tak poważnych zniszczeń. Każdy taki przypadek jest zgłaszany na policję. Jest też apel do mieszkańców, by zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je służbom. Co roku dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowcy wjeżdżają na nie nawet wtedy, gdy nie mogą ich opuścić. Jeśli utkniemy między opadającymi rogatkami, nie wpadajmy w panikę, mówi Adam Bigosiński z Zakładu Linii Kolejowych.
8: Każdy przejazd w Polsce wyposażony jest w indywidualny numer identyfikacyjny. My go nazywamy naszą żółtą naklejką, gdzie napisane są numery alarmowe, po które można dzwonić, kiedy widzimy chociażby niebezpieczeństwo na przejeździe. Na każdej z nalepek znajduje się numer identyfikacyjny przejazdu, który dokładnie identyfikuje ten przejazd. Dyspozytor dokładnie wie, gdzie może wysłać pomoc.
7: W razie zagrożenia można także wyłamać rogatki. Dzięki temu w systemie pojawia się informacja o zagrożeniu na przejeździe i maszynista ma szansę wcześniej zareagować. I jeszcze pogoda, tu bez większych zmian. Poniedziałek w regionie słoneczny. Na termometrach w Bydgoszczy dziś do 27 stopni i wracają upały. Jutro pokażą one 30, a w środę 33 kreski w plusie. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1017 hektopaskali i ciśnienie cały czas powoli spada.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Na początku Greeners Beverly Hills, Axel F, później Bananarama, będzie także zespół Kombi, Przebój, Kochać Cię za późno. To rozbiegówka tej godziny w Radio Plus.

0: pięknie, spokojnie, nastrojowo. Rolling Stones, Angie na antenie Radia Plus. Pięknie będzie po 20, choć nie tak spokojnie, bo w końcu to będzie lato z nutą nostalgii i taneczne przeboje, które miksuje dla was codziennie Marek Sierocki. To są popularne przeboje z lat 80., oczywiście z lat 70., disco trochę się pojawia, ale też nowsze produkcje. A więc to wszystko po 20 u Marka. Zapraszam na miks tanecznych przebojów tego wieczoru. Art Company i Susanna już za moment. To moja kolejna propozycja tego popołudnia. Na zegarze 22 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama. Psst, ja widzę to wyraźnie. A ty?
3: Optyk okulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
4: Castorama! Teoria i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Za 24 minuty godzina 16 to Belinda Carlos i La Luna. Jak człowiek ma psa, no to normalnie chodzi z nim na spacer. Chyba że mieszka w Kalifornii, wtedy z psem można pójść na deskę surfingową. A jak pies ma talent, to może wystartować w Mistrzostwach Świata Psów w Surfingu. Dwa dni temu, 1 sierpnia, na plaży w kalifornijskiej Pacifica odbyły się 10. już Mistrzostwa Świata Psów w Surfingu. Czworonogi startowały w specjalnych kamizelkach ratunkowych osobno oraz w tandemach z innymi psami lub opiekunami. Wygrała suczka Rosji. Nic nie wiadomo o tym, jaka była nagroda, ale myślę, że w przypadku psa, no to może jakaś dobra karma, jakieś dobre jedzenie. Dużo było zabawy, ważne jest również to, że sama impreza ma charakter charytatywny. Zebrane podczas niej pieniądze zostały przekazane na rzecz schronisk, które opiekują się bezdomnymi psami. Na antenie Radia Plus Niepłaczewka i Perfekt, a później będzie Boniem, to kolejne propozycje. Na zegarze już za 22 minuty 16.

0: Za kwadrans godzina 16 w takim wolnym tłumaczeniu tytułu tej piosenki to Hura Hura, są wakacje, hurray hurray, it's a holiday to Bonnie M. Myślę sobie, że tak mogą sobie śpiewać ci, którzy właśnie dzisiaj zaczęli urlop, bo w końcu poniedziałek to jest taki tradycyjny dzień początku urlopu. Życzę wam dobrego wypoczynku i pogody. No i zachęcam do tego, żeby spędzać czas z Radiem Plus. Za chwilę Lighthouse Family, później Billy Joel, a o 16 serwis informacyjny.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Drugi dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
6: Albo jeszcze lepiej, odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się, Optyk Okulista Domagalscy, Bałtycka 64.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
1: Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem kolejny rosyjski samolot. 18-letni nożownik z zarzutem usiłowania zabójstwa we Wrocławiu. Atak potępił ukraiński konsulat. Zablokowana S8 w Łódzkiem w kierunku Warszawy. Jest 16. Marcin Bartnik. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot. To rozpoznawczy IL-20, który znajdował się 60 km na północny zachód od Łeby. Jak poinformował przed chwilą w internecie szef MON-u, nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera. To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. 18-letniemu nożownikowi może grozić nawet dożywocie. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informował Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i napastnik nie znali się. Do sprawy odniósł się konsulat we Wrocławiu. W oświadczeniu stanowczo potępia wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsulat w oświadczeniu. S8 zamknięta w kierunku Warszawy po zderzeniu ciężarówki i osobówki. Po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Róża w Łódzkiem, policja zdecydowała o całkowitym zamknięciu ruchu w kierunku Warszawy. W wypadku zginęła jedna osoba, druga została ranna. Na miejscu działają służby, które starają się doprowadzić do rozładowania zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14 do autostrady A2 lub do drogi krajowej nr 71. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
3: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
1: Tłumaczyła Izabela Kucharska, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej stulatków otrzymuje specjalne świadczenie za wiek. W całym kraju pobiera je już ponad 4 tysiące osób. To prawie 7 tysięcy złotych miesięcznie. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Liczba pobierających je osób systematycznie rośnie.
5: Tylko w pierwszym półroczu tego roku grono beneficjentów powiększyło się o ponad 200 osób i w czerwcu świadczenie honorowe z ZUS-u pobierały już 4262 osoby.
4: Podkreśla Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. W tym regionie najstarszy beneficjent świadczenia ma 110 lat. Pieniądze przysługują niezależnie od pobieranej emerytury.
5: Świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie, wypłacane dożywotnio.
4: I co roku wzrasta wraz z marcową waloryzacją.
1: Większość stulatków nie musi składać żadnych wniosków. ZUS przyznaje świadczenie honorowe z urzędu.

0: No, 28 stopni na dworze, to jest bardzo ciepło. Już jutro będzie jeszcze cieplej, a pojutrze strasznie ciepło. Jutro 30 stopni. Przelotny deszcz może tej nocy z poniedziałku na wtorek, ale poza tym dużo słońca.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: I pół minuty po 16:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na 4 godziny z Radiem Plus Bydgoszcz. Bądźmy razem do 20:00. Jurek Piszcz, dzień dobry.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie i przypominam, że w naszym wakacyjnym spotkaniu pierwsze 2 godziny to wakacyjny magazyn reporterów Radia Plus Bydgoszcz, a potem wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Zapraszam serdecznie, jak wcześniej wspomniałem, do 20. Od czego zaczynamy, czyli co nasi reporterzy przygotowali na pierwszą godzinę? Proszę bardzo, zaczynamy od pielgrzymki rowerowej. Albo ogólnie przyjrzymy się pielgrzymkom rowerowym, bo są coraz popularniejsze. Dlaczego?
2: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych 2 kółkach.
1: No, siłę w udach trzeba mieć i jeszcze co jakiś czas dopompować, prawda? No nie jest to takie proste. O pielgrzymkach rowerowych już za kilka minut, a potem wspomnimy, czym jest nowy wynalazek, komfortka samochodowa dla osób z niepełnosprawnościami przewożonych samochodem.
3: Pierwotnie pomysł jest zaczerpnięty z konstrukcji suwnic do przeładowywania kontenerów ze statków na ląd i odwrotnie. No, wykorzystaliśmy go właśnie do zbudowania naszego podnośnika.
1: A czym jest dokładnie, o tym już za kilka minut. Potem zaś o malowaniu buziek lub robieniu tatuaży z henny. To są takie atrakcje wakacyjne, na które trzeba uważać.
4: Nie wystarczy, żeby producent napisał, że są nietoksyczne. Farby te powinny spełniać warunki produktów kosmetycznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ważne, żeby to był kosmetyk, a nie farba plastyczna.
1: No niby o tym wiemy, prawda? Ale kto tam wie, jaką farbą nas malują? Na koniec zaś tej godziny aktualności Radia Watykańskiego zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje do Częstochowy na dwóch kółkach, na rowerach. Dlaczego pielgrzymki rowerowe cieszą się tak dużą popularnością i jak wygląda duchowe przeżywanie tego czasu? O to pytała Justyna Malińska.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
3: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali. No i zawozimy te wszystkie sprawy nasze ciężkie i żeby właśnie tam się spotkać.
2: A dlaczego na dwóch kółkach?
3: No jest najwygodniej z jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach. Kiedyś pieszo się szło, ale teraz człowiek już któryś raz próbuje na dwóch kółkach. Jest ciężej, podejrzewam, bo pieszo to jednak człowiek idzie cały czas równo, a tu są tempa zrywane, jest gorączka. Nie jest lekko. Trzeba po prostu też trochę jeździć, żeby się na takie coś rzucić.
2: A da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę?
3: Też można, jeżeli człowiek potrafi się wyłączyć trochę zawsze w modlitwie, to a na postojach to też są i różańce, i jest msza po drodze, to zawsze jest jakieś takie skupienie człowiek w głowie ma.
2: Jak wygląda pielgrzymka rowerowa w praktyce?
4: W praktyce no, jest szybko. Ksiądz Krzysztof Woźniak, kierownik pielgrzymki rowerowej. Jest szybko, bo rower inaczej niż pieszo. Praktycznie mówiąc, na godzinę robimy prawie 18 km, więc to też ten przebieg jest szybszy niż pieszy. Jest też pewnym przede wszystkim wysiłkiem i ten wysiłek jest pewną ofiarą, którą człowiek ponosi dla Pana Boga, dla siebie i dla drugiego człowieka.
2: Widać, że te pielgrzymki rowerowe cieszą się takim rosnącym zainteresowaniem.
4: Przede wszystkim dlatego, że one są krótkie i dzisiaj bardzo wiele osób, tutaj, gdy chodzi o średnią wieku pielgrzymów, to są między 30 a 60, oczywiście bardziej koło 50. I oni po prostu często nie mają czasu na dłuższe pielgrzymowanie, chcą być na pielgrzymce. Często to są byli pielgrzymi piesi.
2: A czy takie pielgrzymki rowerowe są bezpieczne?
4: Oczywiście, bo od tego musimy rozpocząć. Każda grupa może liczyć tylko i wyłącznie 15 osób, a jeżeli jest więcej, to co 15 osób trzeba tak rozłożyć. U nas jest 5 grup po 15 osób i cała logistyka jest też pod tym kierunkiem zrobiona, żeby było bezpiecznie.
5: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku, jest za co dziękować, jest komu ofiarować i od lat tak jeździmy, więc to już jest jak urlop, tak? Właśnie się po to bierze urlop, żeby jechać do Częstochowy.
2: A dlaczego akurat rower, a nie na przykład pielgrzymka piesza?
5: Bo zawsze ze mną był rower. Właśnie dlatego. Nigdy się nie odważyłam iść na pieszo, a rowerem już któryś rok z rzędu, więc rower to jest to.
6: Jest czas dla siebie, jest czas na modlitwę i lubimy sport.
2: Jak wygląda taka trasa? No bo rowerem to wcale nie znaczy, że jest łatwiej niż pieszo.
6: Oczywiście, że nie, ale organizacja jest bardzo fajna. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek. Jest wszystko idealnie dopieszczone.
1: Pielgrzymów rowerowych jest coraz więcej. Ksiądz Remigiusz Malewicz.
2: Z czego to wynika? Zmienia się model pielgrzymowania na Jasną Górę?
1: Myślę, że też dla wielu osób ten czas pielgrzymki rowerowej jest krótszy i pewnie łatwiej wielu, jeśli chodzi o urlop, o wolne w pracy, a też dużo osób widać, że lubi jeździć na rowerze, więc łączą to, co lubią robić na co dzień, właśnie z tym czasem pielgrzymki, bo jest to czas pielgrzymki, czas duchowy.
2: Ale jak przeżyć duchowo pielgrzymkę, kiedy trzeba skupiać się na tym, co wokół?
1: Rzeczywiście pielgrzymka rowerowa łączy ten trud na rowerze i koncentrację właśnie z tym wysiłkiem też duchowym. Więc rzeczywiście trzeba to wszystko koordynować, trzeba być ostrożnym, odpowiedzialnym za siebie i za innych, ale oczywiście te momenty duchowe są, szczególnie na postojach, kiedy jest różaniec, kiedy słuchamy Słowa Bożego i potem te wieczorne apele z adoracjami, także czas wyciszenia i bycia blisko Jezusa, czas modlitwy. Łączymy trud właśnie z tą jazdą na rowerze i też z odpowiedzialnością za siebie i za innych.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
7: Bo trochę się trzeba zmęczyć, jeżeli się już nie idzie, to się jedzie rowerem, ale musi być jakiś wysiłek, żeby tą trasę pokonać. Trzeba uważać bardzo na ruch, na nierówności na drodze.
2: I co się czuje wjeżdżając na Jasną Górę?
7: Oj, to jest no, fajne uczucie. Łezka się kręci.
8: No, a przypomnę, że w ubiegłym tygodniu piesza, nie na rowerach, piesza pielgrzymka diecezji bydgoskiej dotarła do celu.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
9: Reklama. Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Komfortka samochodowa, o tym teraz będziemy mówić, to skonstruowane przez naukowców z Politechniki Morskiej urządzenie, które pomoże w transporcie osób niepełnosprawnych. Umożliwia przeniesienie osoby do miejsca leżącego w aucie, a tam wykonanie na przykład zabiegów higienicznych. Prezentację urządzenia obserwowała Anna Świtalska.
2: Więc zapewnia tutaj komfort taki zarówno osobisty, jeśli chodzi o intymność, jak i ewentualnie o bezpieczeństwo. A konstrukcja pracuje lekko, bez żadnego zasilania elektrycznego. Jeździ sobie bardzo, bardzo swobodnie.
3: Pierwotnie pomysł jest zaczerpnięty z konstrukcji suwnic do przeładowywania kontenerów ze statków na ląd i odwrotnie. No, wykorzystaliśmy go właśnie do zbudowania naszego podnośnika.
4: Mówi dr Przemysław Kowalak z Politechniki Morskiej w Szczecinie, którego do przygotowania takiego urządzenia zainspirowało życie.
3: Jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka i mam taką potrzebę, że chociaż mamy pojazd do przewozu syna, no to jest kłopot, gdzie nim pojechać, bo gdzie byśmy nie chcieli pojechać, to się pojawia kłopot z przewijaniem. Syn jest na tyle niepełnosprawny, że wymaga pieluchowania. Mamy bardzo ograniczone możliwości wykorzystania tego pojazdu. Trzeba go gdzieś przewinąć i do tej pory trzeba było sobie radzić albo gdzieś w miejscach niezupełnie do tego dostosowanych. Oferowano nam kiedyś podłogę w toalecie publicznej, nie było to zbyt przyjemne. Czasami wykorzystujemy jakieś ławki, ale wtedy jest problem z osobami postronnymi. No a chłopiec ma 17 lat i przewijanie go w miejscu publicznym nie jest dobrym pomysłem, więc pozostaje pojazd. Pierwotnie wciągaliśmy go razem z żoną do samochodu, no bo jak waży człowiek 40 kg, to już nie jest to taka prosta sprawa jak z niemowlakiem, ale wtedy nasze kręgosłupy dosyć mocno to odczuwają. Więc trzeba było wymyśleć coś, co nam ułatwi życie i będzie bezpieczne i zapewni jakąś intymność dziecku. No i wymyśliliśmy taką konstrukcję, która jest troszeczkę wzorowana na konstrukcjach suwnic do przewozów kontenerów. Politechnika Morska, taka moja obserwacja zawodowa, więc skoro radzi sobie z 40-tonowymi kontenerami, no to dlaczego nie z 40-kilogramowym dzieckiem. No i taką konstrukcję sobie wymyśliłem. Z kolegami wystąpiliśmy o dofinansowanie.
5: Myszków Jarosław, adiunkt na Politechnice Morskiej w Szczecinie, Wydział Mechaniczny. Jestem również koordynatorem kierunku mechanika i budowana maszyn. No i powiem, że z przyjemnością byłem kierownikiem tego projektu. Znamy się już bez mała od 30 lat, współpracujemy ze sobą w różnych projektach, więc prace ruszyły dosyć ostro. No i powiem szczerze, że udało nam się. Jesteśmy z tego dumni, zadowoleni. Mam nadzieję, że się przysłużymy i osobom z niepełnosprawnością, i ich rodzicom, i opiekunom, bo okazuje się, że jest to problem, bo tak jak kolega pewnie wspominał, prowadziliśmy takie rozmowy. Okazuje się, że wszyscy są tym zainteresowani. Jest tych takich centrów do przewijania około 60 w Polsce, tak, 65 takich stacjonarnych, ale mobilnych nie ma. Nic, tylko działać dalej. Tutaj przed chwilą dowiedzieliśmy się od przedstawicieli konsorcjum, że kolejny projekt będzie realizowany od października, więc bardzo nas namawiają na rozwijanie, że tak powiem, tego projektu, czyli wszelkie drobne niedoskonałości, które my wynajdujemy, zwłaszcza kolega, w trakcie użytkowania, jesteśmy w stanie poprawić.
4: Jaki jest koszt tego?
3: Jest to trudne do oszacowania. No, ja tak bardzo ostrożnie szacuję, że docelowy koszt takiego urządzenia mógłby być gdzieś w okolicach 30 tysięcy złotych.
1: Dzisiejszą prezentację komfortki samochodowej obserwowała Anna Świtalska.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Wakacje to czas koncertów, festynów i innych przeróżnych imprez plenerowych, podczas których można skorzystać z wielu atrakcji, na przykład z malowania buziek czy zmywalnych tatuaży z henny. O czym w takich sytuacjach pamiętać, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu? Informacje na ten temat zebrała Agnieszka Moskaluk.
2: Malowanie buziek czy tatuaż z henny to jedna z wakacyjnych atrakcji. Świetna, pod warunkiem, że bezpieczna. A będzie taka, gdy sprawdzimy, kto i czym nas czy nasze dziecko będzie malował, zanim na jego buzi pojawi się tygrysek lub kolorowy motylek. Zasady malowania twarzy obejmują użycie bezpiecznych produktów, odpowiednie przygotowanie skóry oraz zachowanie higieny, tłumaczy Sylwia Pawlak, specjalistka od malowania twarzy.
3: Do malowania ciała wykorzystuje się farby przeznaczone do kontaktu ze skórą. I tutaj nie wystarczy, żeby producent napisał, że są nietoksyczne. Farby te powinny spełniać warunki produktów kosmetycznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ważne, żeby to był kosmetyk, a nie farba plastyczna. Dodatkowo na etykiecie powinien być podany pełen skład. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa, podatna na podrażnienia, więc to jest bardzo ważne, żeby stosować naprawdę najlepszej jakości farby przeznaczone właśnie do kontaktu ze skórą. Czasami są też producenci, którzy dedykują farby do malowania twarzy dzieci właśnie. Bardzo ważne jest, żeby zachować podstawowe zasady higieny oraz dobre pędzle, gąbeczki i inne ewentualnie akcesoria.
2: Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę? Sprawdźmy, czy farby mają atest dermatologiczny i certyfikat CE. Nie maluje się buziek dzieciom poniżej 3 roku życia, bo ich bariera naskórkowa jest zbyt słaba. Trzeba też z takiej atrakcji zrezygnować, kiedy dziecko ma na buzi zadrapania, podrażnienia lub aktywną infekcję. Podobną ostrożność

0: należy zachować podczas korzystania z henny, przestrzega Robert Michna, kierownik działu nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
1: To są produkty, które są bezpośrednio na skórę nakładane. One muszą być kosmetykami. Starajmy się nie malować skóry produktami nieznanego pochodzenia albo nieprzystosowanymi do tego, ponieważ może to doprowadzić do różnych reakcji alergicznych czy uszkodzeń skóry, wysypek, stanów zapalnych.
0: Taka sytuacja zdarzyła się 13-letniej Oliwii. Reakcja alergiczna była tak duża, że dziewczynka musiała skorzystać z pomocy lekarza.
2: Było to dosyć nieciekawe, takie uczucie, które miałam, takie plamy tutaj wszędzie, masakra.
0: Zasady bezpieczeństwa? Jest ich kilka. Naturalna henna ma barwę rudobrązową. Czarna często zawiera toksyczny barwnik PPD, który powoduje silne uczulenia, poparzenia skóry, pęcherze, a nawet trwałe blizny. Z takiego ozdabiania skóry mogą korzystać osoby powyżej 10 roku życia. A osoba wykonująca wzór powinna posiadać etykiety z pełnym składem produktu. Czasem tak bardzo ulegamy letniej atmosferze, że podczas wakacyjnego wyjazdu decydujemy się także na tatuaż trwały. On zostanie na zawsze, więc warto przemyśleć taki krok bardzo dokładnie, zauważa tatuażystka Anna Piechocka.
3: Pierwsza rzecz to czy ja w ogóle mam warunki do tego, żeby odpowiednio zadbać o ten świeży tatuaż. Czy ja nie będę go eksponować za bardzo na słońce, czyli zmiana koloru tuszu pod wpływem promieni UV. Czy ja go nie zaparzę ze względu na temperaturę. Czy ja go nie odmoczę, czy też nie dostanie się tam na przykład słona woda. Czy nie dojdzie do zakażenia, bo w wodzie, czy gdzieś tam na piasku, na plaży mamy mnóstwo bakterii, drobnoustrojów. Trzeba pamiętać, że świeży tatuaż to jest po prostu rana.
1: Za pomocą igieł barwnik jest wprowadzany do skóry właściwej. W tym zakresie należy bardzo zwracać uwagę, jakimi mieszaninami jesteśmy tatuowani, ponieważ to nie są kosmetyki, nie są to wyroby medyczne, to są zwykłe chemikalia, które mogą mieć bardzo różny skład. Prawodawstwo nasze unijne wprowadziło szereg ograniczeń w tym zakresie i wyeliminowało substancje rakotwórcze, mutagenne czy działające szkodliwe na rozrodczość, czy układ hormonalny, czy uczulające. Należy zwrócić szczególną uwagę, jakimi mieszaninami jesteśmy tatuowani. W pierwszej kolejności powinien być na oznakowaniu wskazanie, że te mieszaniny są właśnie stosowane konkretnie do tatuażu i makijażu permanentnego.
0: A najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowy rozsądek i nieuleganie urokowi chwili. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
4: A już za kilka minut aktualności Radia Watykańskiego.
5: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Reklama.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie? Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w puław Bałtyk.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
13: Cherry.
12: Niemożliwe.
13: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
12: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
13: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. cherryplichta.pl.
14: Po reklamie.
15: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
16: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
17: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
16: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
18: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
16: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
19: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i godnością człowieka, a szkoły wprowadzają zajęcia o etycznym korzystaniu z mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji. W Indonezji Kościół zainicjował międzyreligijną debatę nad sztuczną inteligencją. Inicjatywy inspirowane papieskim nauczaniem organizowane są też m.in. w Wietnamie, Bangladeszu i Korei Południowej.
16: Dziś 125. rocznica urodzin błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla pielgrzymujących do Rzymu to zaproszenie do odwiedzenia jego kościoła tytularnego, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
15: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

9 minut zostało do 17. Michael Jackson, Village People i może we fragmencie Vangelis do 17 nam pograją i pośpiewają, a o 17 czas przyjdzie na wiadomości. A potem zapraszam.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Tragedia w Łódzkiem. 11-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod kombajn. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Rumuńska armia wysadza zapory na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
8: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowane ceny na stacjach, to wszystko zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
10: Dlaczego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest panem ministrem Brochmutem, też o tym rozmawialiśmy w pierwszym kroku, na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
8: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN na wakacyjne powroty. Wóz strażacki spłonął podczas walki z ogniem w powiecie koneckim w Świętokrzyskiem w miejscowości Czermno. Ratownicy z miejscowej jednostki OSP jako pierwsi zjawili się na miejscu, by gasić pożar zboża.
11: Wskutek nagłej zmiany kierunku wiatru spaleniu uległ samochód gaśniczy tejże jednostki. Na szczęście żaden ze strażaków nie odniósł obrażeń. W działaniach udział brało łącznie 14 zastępów strażackich.
8: Informował Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Komendy. Pożar jest już opanowany, spłonęły 4 hektary zbóż i nieużytków. Rumuńska armia prowadzi detonację na Dunaju, by skierować więcej wody do elektrowni atomowej. Szef rządu wezwał firmy i gospodarstwa domowe do ograniczenia zużycia prądu. Między innymi producenci samochodów Dacia i Ford czasowo zawiesili pracę swoich fabryk. Z powodu niskiego stanu wody w Dunaju w ubiegłym tygodniu zamknięto jeden z dwóch reaktorów elektrowni w Cernavodzie we wschodniej Rumunii. Podobna sytuacja panuje na Węgrzech, gdzie siłownia w Pax również wyłączyła jeden z reaktorów.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Teraz Warszawa oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum stolicy. Po modernizacji zamieniła się w zielony deptak. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstał zbiornik retencyjny, który będzie zbierał nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano fontanny i ławki, z czego cieszy się prezydent stolicy.
12: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
8: Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm.
13: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
14: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione, to jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
8: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe.

0: Zachmurzyło się nieco, no ale 28 stopni ciągle termometr pokazuje. Jutro pokaże 30, 31, w środę pokaże 34, 35, pokaże nam się słońce, jasne, że słońce, chociaż jutro w nocy może popadać deszcz.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, witam serdecznie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A w drugiej godzinie naszego dzisiejszego wakacyjnego spotkania dwa tematy, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to kolejny etap digitalizacji zabytków przechowywanych w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
2: Kultura cyfrowa 2026 to dla nas już szósty etap digitalizacji obiektów zabytkowych, zabytków Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
1: A potem przypomnimy, że tuż za nami rocznica powstania warszawskiego. Obchodziliśmy ją w sobotę, ale obchody trwają nadal.
3: Dowództwo Armii Krajowej, nie mając możliwości uzyskania tych wszystkich czynników, które dawały szansę na powodzenie tego powstania, tą perspektywą, że Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich, tak naprawdę pozostawał w ręku wyłącznie ten aspekt symboliczny.
1: No i o tym właśnie, czyli o Powstaniu Warszawskim, mówić będziemy w drugiej części tej godziny dzisiejszego wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Bydgoszcz. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Zabytki z Gniezna, z tamtejszego Muzeum Archidiecezjalnego, trafiają do świata cyfrowego. W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej trwa kolejny etap digitalizacji najcenniejszych zbiorów. To możliwe dzięki wsparciu z programu Kultura Cyfrowa oraz dzięki środkom archidiecezji. O szczegóły pytała Justyna Malińska.
2: Ze mną dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Bartosz Przybyła. Ile zabytków zostanie zdigitalizowanych podczas trwającego właśnie etapu?
3: Kultura cyfrowa 2026 to dla nas już szósty etap digitalizacji obiektów zabytkowych, zabytków Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest to program finansowany w 80% z funduszu ministra kultury. Program, do którego należy aplikować na zasadzie konkursu. Jest oceniany, punktowany. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów kwalifikowany jest program do realizowania. Są to programy jednoroczne, czyli rozpoczynamy w 2026 roku i kończymy w grudniu tego samego roku. Rozliczenie do końca stycznia trzeba wykonać i wówczas przekazujemy kopię wzorcową zdigitalizowanych obiektów do Narodowego Instytutu Muzealnictwa, który ten projekt też wspomaga.
2: Ile pieniędzy dostaliście w tym roku i na co?
3: W tym roku udało nam się uzyskać prawie 130 tysięcy złotych dotacji od ministra kultury. Resztę pieniędzy dokłada Archidiecezja Gnieźnieńska. Cały projekt będzie nas kosztował około 160 tysięcy złotych, co pozwoli na zdigitalizowanie w tym roku 69 zabytków.
2: Co to za zabytki?
3: Tutaj mamy dwie takie grupy zabytków. Są to rzeźby i portrety trumienne, które wymagają zupełnie innego podejścia do digitalizacji. Portrety trumienne będą poddane digitalizacji 2D, czyli będzie to fotografia tak zwana gigapikselowa, to znaczy specjalne aparaty cyfrowe z olbrzymią, ja to oczywiście upraszczam, z olbrzymią matrycą odwzorowują wizerunek tych zabytków, czyli to jest płaska fotografia. Portrety trumienne nie wymagają przestrzennej fotografii czy skanowania ze względu właśnie na ich formę. Ta gigapikselowa fotografia pozwala dostrzec nawet najmniejsze pęknięcia i rysy w obszarze materii zabytkowej. Natomiast 14 rzeźb gotyckich zostanie poddanych digitalizacji 2D i 3D. 3D to już jest skanowanie światłem białym, nie uszkadzającym struktury zabytkowej, bo wiemy, że rzeźby są polichromowane. Zwykle jest kilka warstw podkładów polichromii, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek naświetlania. Rzeźby, które poddajemy digitalizacji, one są w stabilnym stanie konserwatorskim, nie wymagają natychmiastowej interwencji, chociaż na nich już brakuje polichromii i to w przyszłości można by jeszcze uzupełnić. Sama digitalizacja tych rzeźb pozwoli na dokumentację ich w 3D, czyli można zobaczyć dokładnie każdy fragment tej rzeźby z każdej jej strony.
2: Co to za rzeźby?
3: To są rzeźby 14-15 wieczne. Jedna z nich jest nieco młodsza nawet, bo powiedziałem, że to gotyckie tylko i wyłącznie, ale mamy jedną rzeźbę, która wyróżnia się. Jest to 19-wieczny kapłan Starego Testamentu, wykonany z kamienia. Niewielka rzeźba, która kilkanaście lat temu już była poddana oczyszczeniu, można powiedzieć, przez studentów konserwatorstwa z Torunia i okazało się, że rzeźba była tak zabrudzona, że do momentu tej konserwacji byliśmy świadomi, że wykonana jest z jakiegoś jednolitego kamienia. Po oczyszczeniu okazało się, że rzeźba kryje w sobie trzy rodzaje różnych kamieni, także widzimy też zmiany kolorystyczne, a digitalizacja pozwoli udokumentować i zabezpieczyć na przyszłość cały wygląd i kształt tej rzeźby.
2: I tu stawiamy kropkę, a już za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Idą upały. Polska energetyka przygotowuje się na ekstremalne temperatury. Polityczne paliwo. Jak prawica na ksenofobii buduje swoje poparcie. Niewiarygodny wyczyn. Polak jako pierwszy przepłynął w puław Bałtyk.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Ze mną dyrektor Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Bartosz Przybyła. Rozmawiamy dziś o trwającej digitalizacji zabytków. Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć jej efekty?
2: Cały proces digitalizacji, można powiedzieć, trwa dość długo. Pierwszy etap dla niewprawnego obserwatora wydaje się bardzo krótki i szybki, bo to jest rzeczywiście skanowanie i fotografowanie. To już mamy za sobą, trwało to 3 dni. Natomiast tak zwana postprodukcja to jest praca w studio co najmniej 2-miesięczna, bo żeby przygotować wszystkie punkty w 3D i taką przestrzenną formę rzeźby zaprezentować, no trzeba się troszeczkę napracować. Na strukturę zeskanowaną należy nanieść, ja mówię w uproszczeniu wielkim, całą strukturę zdjęciową, czyli kolorystykę, cieniowanie i tak dalej, tak żeby po wykonaniu tych wszystkich czynności rzeźba naturalnie wyglądała i naturalnie obracała się i tak dalej.
1: Po co digitalizujecie swoje zbiory?
2: Po pierwsze, znaczenie dla dokumentacji jest ogromne. Zachowujemy możliwość odtworzenia tej rzeźby w przyszłości, gdyby uległa. To są bardzo ciekawe rozwiązania, które pozwalają poznawać coraz szersze obszary sztuki wielu ludziom na całym świecie.
1: Ile zabytków muzeum już zdigitalizowało do tej pory, a ile macie w swoich zbiorach?
2: Ponieważ Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej jest spadkobiercą skarbca Katedry Gnieźnieńskiej, a skarbiec ten należy do grupy najstarszych w Polsce, bo już właściwie od XI wieku, kiedy powstała kapituła przy arcybiskupie Gnieźnieńskim, te skarby były w jakiś sposób gromadzone i fundowane, to zebrało się ich bardzo dużo. Mamy zbiory trzecie co do wielkości w Polsce, ale też najstarsze w Polsce. To są właśnie tutaj w Gnieźnie. Tych obiektów poddanych digitalizacji w przeciągu ostatnich etapów digitalizacji mieliśmy prawie 200. Obecny program zakłada digitalizację 69 obiektów. One dostępne są na stronie internetowej naszego muzeum wzgórzelecha.pl w zakładce cyfrowe zbiory. Tam można nie tylko obejrzeć dokładnie te zabytki, ale także usłyszeć, ponieważ strona i ta zakładka przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Słuchowo i wzrokowo można powiększać, można też odsłuchiwać właśnie informacji na temat tych obiektów.
1: Jakie ciekawe obiekty, zabytki znajdziemy na tej stronie?
2: Znajdziemy i małe, i wielkie obiekty. Z tych dużych i rzeczywiście znaczących dla Gniezna to są drzwi gnieźnieńskie, zrealizowane bodajże 3 lata temu, a także relikwiarz świętego Wojciecha, ten, który na stałe znajduje się w katedrze gnieźnieńskiej.

0: To są dwa takie duże obiekty. Natomiast jest mnóstwo obiektów ze zbiorów złotniczych przede wszystkim, ponieważ Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej głównie gromadzi zabytki sztuki złotniczej. Poza tym oczywiście są też rzeźby, ornaty, czyli tkaniny, których w muzeum jest około 400. Mamy też pamiątki po arcybiskupach i prymasach fundowane tutaj dla katedry gnieźnieńskiej.
1: Dziękuję za rozmowę, a efekty tegorocznych prac już wkrótce będzie można zobaczyć w internecie.
2: Dziękujemy za rozmowę, rozmawiała Justyna Malińska.
3: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: A za kilka chwil o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mówić będziemy, bo choć rocznica przypadła w sobotę, ale przede wszystkim w Warszawie obchody nadal trwają, no i żyją jeszcze powstańcy.
2: No, wielu z nas poległo, no ale do końca żadnych barykady nie oddaliśmy Niemcom.
1: O obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego już za kilka minut w naszym programie. Zapraszam serdecznie.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oprócz wydarzeń centralnych organizowane są także upamiętnienia w dzielnicach i środowiskach powstańczych. Na jednej z takich uroczystości dzisiaj był nasz reporter Piotr Lędzion.
2: 1 sierpnia 1944 roku mieszkańcy Warszawy chwycili za broń. Jak później wspominali, chcieli być wolni i sobie wolność zawdzięczać. Jak podkreśla dr Tomasz Łobuszewski z IPN, dla dowództwa powstanie było wyrazem niezgody na planowany kształt powojennej Polski.
3: Prawda jest taka, że dowództwo Armii Krajowej, nie mając możliwości uzyskania tych wszystkich czynników, które dawały szansę na powodzenie tego powstania, tą perspektywą, że Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich, tak naprawdę pozostawał w ręku wyłącznie ten aspekt symboliczny, to znaczy dania świadectwa braku zgody społeczeństwa polskiego na coś, co nastąpiło już w roku 1944, czyli na zamianę okupanta niemieckiego na okupanta sowieckiego.
2: W całej Warszawie trwają obchody tego zrywu. Dziś z udziałem powstańców i ich rodzin odbyły się uroczystości upamiętniające działania zgrupowania Chorobry 2, które w czasie powstania broniło Śródmieścia Północnego przed niemiecką nawałą. Te trudne dni wspominał służący wtedy w Chorobrym Janusz Walędzik, pseudonim Czarny.
4: To wiecie, to są wspomnienia takie, że naprawdę, no jak wam powiedzieć, żebyście zrozumieli, co to było powstanie warszawskie. Niemcy bez przerwy nas atakowali. Na Woli zamordowali prawie 50 tysięcy mieszkańców. Gdyby weszli tu, również by to samo zrobili. Dlatego my, wiedząc o tym, to my żeśmy ze wszystkich sił mogliśmy, broniliśmy. To było bardzo trudne, ale trzeba było tą dzielnicę obronić, żeby tu Niemcy nie weszli, żeby nie mordowali tak jak na Woli. No, wielu z nas poległo. No, ale do końca żadnej barykady nie oddaliśmy Niemcom.
5: Bohaterom! 1 sierpień

0: Ja mam na imię Jolanta, na nazwisko Piasecka. Moja mama Daniela, świętej pamięci, Piasecka z domu Rejnowicz, pseudonim Biała, brała udział w Powstaniu Warszawskim właśnie w zgrupowaniu Chrobry 2. To, że jesteśmy tu i teraz, w tym miejscu, że Warszawa tak pięknie wygląda, to właśnie zasługą jest tych ludzi, którzy przeżyli i potem po wojnie odbudowali, a teraz wreszcie jest czas na to, żeby młodsi ludzie i coraz to młodsi przejmowali tą inicjatywę. Ja się bardzo cieszę i jest mi bardzo miło widzieć, jak przychodzą całe rodziny, są wśród tych starszych ludzi, dochodzą, robią sobie zdjęcia, słuchają tego. To wszystko jest bardzo ważne, bo to buduje naszą tożsamość narodową.
1: Chciałbym was bardzo prosić, żebyście pamiętali o nas, o powstańcach, o Powstaniu Warszawskim i naprawdę bądźcie z nami, żebyśmy mogli jeszcze przez ileś tam lat razem tu spotykać się. Dziękuję wam za przybycie. Dziękuję bardzo.

0: No jasne, pamiętajmy o powstańcach.
1: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
0: 6,5 minuty pozostało do 18:00. Teraz przeboje z nutą nostalgii o 18:00 wiadomości, a potem zapraszam do posłuchania wakacyjnego wydania programu Nasza Bydgoszcz. Mam nadzieję, że macie trochę czasu i spędzimy go z Radiem Plus Bydgoszcz. Dzień.

0: Prezydent ułaskawił 3 osoby. Na początek relacja naszego reportera. Za chwilę też tragiczny wypadek z udziałem Polaków na autostradzie koło czeskiego Brna i rekordowa susza na Wyspach Brytyjskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL, Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Media spekulują, że może tu chodzić o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście go o to prosił. Czeskie służby ujawniły, że na autostradzie koło Brna zginęły 2 Polki i chłopiec. Do wypadku doszło z piątku na sobotę. Samochód, w którym znajdowało się jeszcze jedno dziecko i mężczyzna, uderzył w dzika, który znalazł się na jezdni. Polscy strażacy spodziewają się pogorszenia sytuacji pożarowej w Hiszpanii. Podzielili się na 2 grupy, by przećwiczyć pracę ze śmigłowcami. Pracę utrudniają m.in. upał, trudny teren oraz zapylenie, mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
2: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
0: Jak dodaje Siczek, problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
2: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie 2 dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez 2 dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
0: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatury mogą sięgać właśnie 40 stopni. Tymczasem we Francji w związku z pożarami zatrzymano 375 osób. Prawie 150 z nich to osoby niepełnoletnie, 36 trafiło do aresztu. Według francuskich władz część pożarów to efekt celowych działań człowieka.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Cała Europa zmaga się z suszą, ale ta na Wyspach Brytyjskich jest rekordowa. W Anglii i Walii odnotowano najsuchszy lipiec w historii prowadzonych od 1836 roku pomiarów. Zanotowano tylko około 10% opadów, które średnio występowały o tej porze roku. Związek Farmerów ostrzegł, że na półkach sklepowych może zabraknąć niektórych produktów. Szczególnie ucierpiały uprawy zbóż, warzyw i owoców. Najbliższe dni w Anglii mają być upalne. Większe opady nadal nie są spodziewane. I jeszcze krótko sport. Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek, pierwszym liderem 83. Tour de Pologne. Włoch wygrał w Koszalinie po finiszu z peletonu pierwszy etap i zdobył żółtą koszulkę lidera. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogosławski, minął metę na 12. pozycji.
4: Pochmurno, ale bardzo ciepło. Cieplej będzie tylko jutro, a jeszcze cieplej będzie pojutrze. Mówiąc zupełnie serio, jutro 30 stopni jak nic, a w środę 35 stopni jak nic. Dużo słońca, chociaż tej nocy może trochę popadać, kolejnej nocy i w środę również może popadać.
3: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
4: Cztery i pół minuty po 18:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na wakacyjne wydanie programu Nasza Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
3: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.

0: Mam nadzieję, że w tej windzie jest jakaś muzyka, tak zwana elevator music, i że są to przeboje z nutą nostalgii. A jeśli nie w windzie, to możecie ich posłuchać w Bydgoszczy na 102,6, na 91,6 w Inowrocławiu, albo na bydgoszczradioplus.pl, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek macie ochotę być. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam dzisiaj w programie Nasza Bydgoszcz, w wakacyjnym wydaniu programu, w którym rozmawiamy o naszym mieście. No, przegląd po weekendowych bydgoskich wydarzeń i zaczynamy od, jak zwykle, jak ostatnio, smutnej wieści z boisk drugiej ligi piłki nożnej. Rekord Bielsko-Biała wczoraj pokonał bydgoskiego Zawiszę aż 3-0. Bardzo dobrze podobno nam szło do końca pierwszej połowy i wszystkie trzy bramki w drugiej połowie straciliśmy. Czekamy więc na zwycięstwo, bo przypomnę, że w meczu inaugurującym rozgrywki drugiej ligi nasi zremisowali u siebie 1-1. No to może w następnym meczu będzie zwycięstwo. To tyle o piłce nożnej, a za chwilę słówko o kolarstwie.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio
0: Plus. Choć może nie zawodowym, ale takim bardzo, bardzo amatorskim.

0: No to obiecałem, że o kolarstwie teraz wspomnę. Kolarstwie po bydgoszku, chociaż na Śląsku. Bo to właśnie bydgoszczanin i to wcale nie dziecko, nie jakiś młodzieniaszek. Na drodze szybkiego ruchu, na autostradzie A4 pędził swoim rowerem. Oczywiście każdy doskonale wie, że na drogach szybkiego ruchu, na autostradach nie wolno rowerom się poruszać w żaden sposób, a więc nic dziwnego, że lotny patrol na motocyklach natychmiast bydgoszczanina zatrzymał, tyle tylko, że od razu było widać, że bydgoszczanin jest pod wpływem, wydmuchał podobno 1,5 promila, a to jest całkiem niezły ładunek z organizmu. No to spowodowało, że dostał mandat w wysokości 3000 zł i jeszcze dodatkowe kary związane z ograniczeniem wolności, no bo nie wolno mu było już dalej jechać po autostradzie A4 na Śląsku swoim rowerem. Ale jak wspomniałem, to nie jakieś dziecko, które nie wie, co się wokół dzieje, tylko 38-letni bydgoszczanin. No, mam nadzieję, że to żaden z moich znajomych. No nie, no takich znajomych mam nadzieję, że nie mam. Ale o kolarstwie po Bydgoszku jeszcze jedną informację będę musiał przekazać za kilka chwil.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

No to jeszcze o jednej sprawie kolarskiej, zdecydowanie rowerowej chciałbym wspomnieć, czyli o kolarstwie po bydgoszku. No, wandale dorwali się do bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, jak czytam dzisiaj w internecie, niszcząc co się da, na szczęście w kilku tylko egzemplarzach, czyli tak, zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie i koszyk. Ten koszyk, który jest na każdym rowerze, również na rowerze elektrycznym. No, najprawdopodobniej, jak twierdzą ci, którzy oglądali ów rower, sprawca, zbrodniarz, nie boję się tego słowa, mógł używać jakiegoś ostrego narzędzia, żeby po prostu poniszczyć rower. Z jakiegoś powodu rower mu nie pasował. Trudno powiedzieć dlaczego, trudno powiedzieć co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić i trudno powiedzieć, że zrobił to człowiek, prawda? Bo w końcu człowiek to brzmi dumnie, jak kiedyś klasyk mawiał.

0: No to było o sporcie, jakim jest piłka nożna, było o sporcie, jakim jest kolarstwo po bydgoszku, no to jeszcze o sporcie, jakim jest jazda samochodem. No niestety znowu kolejny wypadek, na szczęście tym razem nietragiczny, na drodze do Torunia, na bydgoskiej dziesiątce. No więc wczoraj to było, dzisiaj już nie, ale po raz kolejny przypominam, że wczoraj skończyło to się tylko poważnymi zderzeniami, stłuczeniami i ponad 2 godziny trasa była zablokowana i jeździło się wahadłowo po jednym pasie. No a to po prostu przede wszystkim dlatego, że kierowcy nie potrafią jechać 80 czy 90 na trasie zwanej trasą śmierci. Pamiętajcie więc o tym, że no za jakiś czas, za nieco ponad rok pewnie będzie można do Torunia jechać drogą szybkiego ruchu, czyli S5. Wtedy będzie można nawet legalnie jechać 110 km na godzinę. No, na razie trzeba jechać 90, a w wielu miejscach znacznie zwalniać. No i wydaje się, że ten mój wykład, jakiś taki profesorski ex katedra, do nikogo nie trafi, prawda? A jednak mam nadzieję, że kierowcy mnie słyszą.
1: Radio Plus Bydgoszcz.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

9 minut i będzie 19. Jakże miło słucha się przebojów z nutą nostalgii. Kto o tym nie wie, niech teraz może spróbuje. Diane Warwick, Los Lobos i we fragmencie pewnie Roxette grają i śpiewają już teraz dla was. A o 19 za 9 minut wiadomości.

0: Rzucił się z maczetą na policjanta, wcześniej zabił ojca. Sąd zdecyduje o areszcie dla 20-latka z Trzcianki w Wielkopolsce. 12 sierpnia będzie można obserwować częściowe zaćmienie słońca w Polsce. Jest 19. Marcin Bartnik usłyszał zarzuty. Jeszcze dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za dokonane ze szczególnym okrucieństwem zabójstwo ojca i atak na policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał H., zranił mieczem lub maczetą w rękę. Ze szczegółami Natalia Krystek.
1: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli. Wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
0: Sprawcy może grozić dożywocie. Gdy spadła rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawinił czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnowa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
2: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnowa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów. Jakie były tłumaczenia?
3: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
2: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
0: Na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Szpitalne łóżko zamiast opieki na czas urlopu. Radomski Szpital Specjalistyczny w wakacje odnotowuje przyjęcia seniorów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Główną przyczyną jest wyjazd bliskich i brak zastępczej opieki, wyjaśnia rzeczniczka placówki Wiktoria Kościelniak.
4: Zdarza się, że ich pobyt w szpitalu nie wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale z braku zapewnienia im opieki na czas nieobecności rodziny. Dlatego apelujemy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem organizować opiekę nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas urlopów.
0: Choć takie zachowanie jest nieetyczne, w polskim prawie trudno je egzekwować, gdy rodzina utrzymuje kontakt z pacjentem i deklaruje jego odbiór ze szpitala. Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach. Na Uniwersytecie Warszawskim o jedno miejsce walczyło nawet kilkadziesiąt osób.
5: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
0: Wyliczała dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego. To z powodu tak zwanego podwójnego rocznika, gdy część uczniów rozpoczynała naukę jako 6, a część jako 7-latki.
6: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
7: Na Politechnikę się dostałem, co prawda nie na te topowe tak jak chciałem, ale jestem, więc jestem zadowolony mimo wszystko.
0: Do końca września potrwa rekrutacja na studia niestacjonarne, zaoczne oraz na uczelniach prywatnych.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Chodzi o zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
9: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
0: Tłumaczył Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można zaobserwować dopiero po roku 2130.

0: ciągle ciepło, 28 stopni, słońce trochę zza chmur teraz wyszło i świeci mi prosto w oczy, nawet fajnie to odczuwam. Jutro maksymalnie do 30-31, w środę do 34-35, sporo słońca i we wtorek i w środę, ale możliwy tej nocy niewielki deszcz, kolejnej nocy i w środę deszcz nieco większy.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
0: Pięć po siódmej, czyli 19:00. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na czwartą godzinę naszego wakacyjnego spotkania w Radiu Plus Bydgoszcz. Jurek Piszcz, dzień dobry.
1: Nasza Bydgoszcz w Radiu Plus od 18:00 do 20:00.
0: No i zaczynamy od czterech pod rząd przebojów z nutą nostalgii. To mnóstwo grania bez gadania. Na początek Jason Donovan.

0: No, Phila Collinsa to ja zawsze lubiłem i z Genesis, i nie z Genesis, a to akurat z Genesis, Jesus He Knows Me. Bardzo fajny kawałek, którego się świetnie słucha, prawda? Za nami cztery pod rząd, przeboje z nutą nostalgii, Jason Donovan na początku, Albano z Robiną Power, potem po włosku, czas potem przyszedł na Krzysztofa Krawczyka po polsku, no i na końcu po angielsku. Raz jeszcze Phil Collins śpiewał z grupą Genesis. To za nami, czyli cztery pod rząd, przeboje z nutą nostalgii, a więc mnóstwo grania bez gadania, a przed nami gorące dni. Skoro gorące dni, to można by pojechać gdzieś pod Bydgoszcz popływać, prawda? Dokąd?
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

No to sugerowałem, a to już taki śmiech fajny był, sugerowałem, że w ciągu najbliższych dni, kiedy będziemy mieli na przykład w środę 34 stopnie, to można by pojechać gdzieś nad jakieś jezioro, dopóki nie ma kąpieliska w Bydgoszczy odkrytego, no to jeździmy zwykle do Chmielnik albo do Pieczek, prawda? Oczywiście jeździmy też do Borówna. Piecki to bardziej, powiedzmy sobie, dzikie miejsce, gdzie jednak setki bydgoszczan w taką pogodę jadą, a nad tym samym jeziorem jezuickim, bo tak się ono nazywa, są też ratownicy w miejscu, w Chmielnikach oczywiście. Ratownicy w tym sezonie się pojawili i świetnie, bo to znaczy, że kąpiel tam jest bezpieczna. W Chmielnikach mamy też możliwość wypożyczenia sprzętu, jeśli byśmy chcieli. No i relaksu na trawie, czy nawet nie pamiętam, czy tam jest więcej trawy, czy więcej piasku, ale w każdym razie miejsce wydaje się być bardzo sympatyczne. Jeszcze do tego dowiedzieliśmy się, że będzie budowany nowy pomost w Chmielnikach, a to jest miejsce, do którego zawsze chętnie zjeżdżają bydgoszczanie, nie tylko w weekendy, ale w wakacje tętni życiem. No i jeszcze pamiętajcie o Borównie. Kiedyś do Borówna to jeździły autobusy miejskie, prawda? Do Chmielnik zresztą też. Teraz jeżdżą autobusy podmiejskie, autobusy gminne, więc do Chmielnik się możemy zabrać. Do Chmielnik też możemy się zabrać pociągiem. No, ze stacji, czy raczej z przystanku kolejowego jest nieduży kawałek nad jezioro, no, a do Borówna to jedynie autobusem albo też swoją limuzyną, prawda? No więc zaplanujmy jakieś miłe spędzanie czasu na wolnym powietrzu w momencie, gdy powietrze będzie miało 34 stopnie. Radio Plus.

0: Ale tak naprawdę, jak już się zrobi gorąco, jak już się zrobi bardzo gorąco, to trzeba by może pozostać w domu, w jakimś dobrym, schłodzonym miejscu, przy jakimś dobrym, schłodzonym napoju i włączyć 102,6 w Bydgoszczy i 91,6 w Inowrocławiu albo bydgoszczradioplus.pl. No bo przypomnę, jutro oficjalnie pokazują nam 30 stopni, w środę 34, w czwartek 29, spadnie. A co? No i owszem, trochę deszczu w tych dniach się zdarzy, no ale jeśli włączymy po 20 Marka Sierockiego, to żaden deszcz nam nie straszny, ani żadna wysoka temperatura. Dzisiaj po 20 Marek Sierocki zaprasza na kolejne lato z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
3: Po reklamie.

Pięknie, prawda? Phil Collins, nie po raz pierwszy w dzisiejszym naszym programie i tak oto gra nam i śpiewa nam na koniec naszego spotkania, choć tak naprawdę rozstajemy się nagraniem grupy Lombard, które już słychać w tle moich słów. Życzę bardzo udanego wieczoru, wspaniałego i żegnam się do jutra, do 16:00. Do usłyszenia, Jurek Piszcz.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestra, Last Train to London i Confusion.

0: Grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: to utworem Visitors zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: każdy.
1: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.
3: En

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perketian.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

Dan Hartman, kompozytor, producent i wokalista, a teraz Patrick Hernandez, jego wielki przebój Born to be Alive, potem Sheila i Singing in the Rain.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.